0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref.

0: Zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bomba.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przeszło.

powiedział pierwszym, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: I po reklamie. SK Śląsk News.
3: Natalia Czartuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiecki Szpital Miejski i Ministerstwo Obrony Narodowej podejmą współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Te rusza ze zbiórką żołędzi i orzechów, a z kolei przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Zaczynamy jednak od Chorzowa. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Ten materiał za chwilę. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Jesteśmy teraz lepiej przygotowani, bo prezydent źle zarządza miastem, mówili członkowie stowarzyszenia na specjalnej konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miasta w Chorzowie. A na miejscu był z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
4: Patryk Stróżyna, jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia, tak naprawdę ponad 30 lat. Postanowiłem pomóc w inicjatywie Jarka, ponieważ no nie mogę patrzeć, jak to miasto powoli umiera. Stoimy pod estakadą, która tak naprawdę jest główną arterią miasta. Ponad rok temu została zamknięta ze względu na uszkodzenia, które zostały ujawnione. Niemniej jednak badania, które potem zostały wykonane, stwierdziły, że można przywrócić ruch przynajmniej do pojazdów do 3,5 tony, który by w znacznym stopniu ułatwił komunikację pomiędzy miastami. Jak dobrze wiemy, teraz przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny. Cały ruch został rzucony teraz na ulicę Średnicową. W momencie, gdy tam jakakolwiek sytuacja drogowa ma miejsce, wszystko stoi, miasto jest sparaliżowane. A co się z tym dalej wiąże? Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest sparaliżowane. Przedsiębiorcy, bo ludzie z tym przedsiębiorcą, omijają to miasto z daleka i tak naprawdę to miasto powoli umiera. Przypadkowo totalnie założyłem czarną koszulę, ale to może podświadomie po prostu to miasto umiera. No i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przywrócić to miasto do życia, bo na razie one stoi. Jest możliwość, żeby puścić tą nitkę przynajmniej do 3,5 tony, żeby normalne samochody osobowe jeździły, no ale na chwilę obecną prezydent zdecydował zupełnie inaczej. Nie wiem dlaczego, ale dalej stoimy, tak?
5: Nazywam się Krzysztof Ćwichoń, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przed badaniem sprawy finansów Szpitala Miejskiego. Prezydent co prawda nie odpowiada bezpośrednio za wynik szpitala, ale jest organem nadzorczym, kontrolującym. W związku z czym wynik finansowy, który Państwo widzą tutaj na tym screenie, za rok 2025 to jest strata ponad 20 milionów, niemal 21 milionów złotych. To jest strata, która jest niespotykana w historii chorzowskiego szpitala. Grozi zapaścią finansową tej jednostki. Prognozy na 2026 rok służb księgowych szpitala mówią, że wynik będzie zbliżał się do 30 milionów na minusie. W związku z czym ten obszar wymaga pilnej naprawy. Nie mamy niestety informacji o planie naprawczym, ale zamierzamy to zmienić po referendum.
6: Dobry Państwo, Krzysztof Łódkowski, jestem członkiem stowarzyszenia i chciałem omówić kolejny z ważnych punktów programu pana prezydenta Michałka, który jest nierealizowany, a mianowicie powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim centrum i całym sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się, coraz jest więcej ziejących pustkami witryn. Prezydent obiecywał oczywiście milion dla Wolności, organizację imprez i wydarzeń, które miałyby ożywić tę ulicę, ale nie da się ulicy Wolności ani centrum miasta ożywić na godzinę czy na dwie, ponieważ potrzebne są jakieś konkretne programy oraz współpraca z przedsiębiorcami, która by zachęciła ich do otwierania swoich biznesów na ulicy Wolności, a także ściągnęła mieszkańców na tą ulicę. Dopiero wtedy można myśleć o stawianiu przyławek czy o organizowaniu imprez, koncertów, które by dodatkowo uświetniły i ożywiły tą ulicę. Jednak najważniejsze, żeby właśnie skupić się na współpracy z przedsiębiorcami, z biznesem i umożliwić mu jakiś preferencyjnych warunkach, żeby ta ulica mogła właśnie działać, żeby także wszyscy mogli tutaj z tego korzystać, i mieszkańcy, i przedsiębiorcy.
0: Szanowni Państwo, Filip Hornik, członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Chorzów. Ja bym chciał powiedzieć o temacie, który niestety za rzadko wybrzmiewa w debacie publicznej dotyczącej naszego miasta, a są to ludzie młodzi, którzy niestety stanowią przyszłość tego miasta, ponieważ nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi. Mowa tutaj przede wszystkim o niespełnionych obietnicach wyborczych, dotyczących TBS-ów, dotyczących tego, żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli jakąkolwiek szansę i okazję, żeby w Chorzowie zostawać, żeby się nie wyprowadzać i żeby móc tutaj zakładać rodziny, ponieważ na to niestety żadnej perspektywy nie ma. 12 marca 2025 roku pan prezydent Szymon Michałek z obecnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego podpisał umowę o współpracy, ponieważ jak niewiele osób niestety wie, na terenie miasta Chorzów mamy kampus Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, jakie miasto ma plany na ten kampus, o to, jaki ogromny byłby to impuls dla młodych ludzi, dla rozwoju naszego miasta. Mamy gigantyczny ośrodek naukowy na terenie miasta Chorzów, który stoi kompletnie pusty i niewykorzystany. Jego potencjał się marnuje i dla nas, dla młodych ludzi, jest to ogromna strata i coś, o czym po prostu ciężko się aż mówi. Przede wszystkim warto też powiedzieć o tym, że nie mamy strategii dla młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają tak naprawdę po co do Chorzowa wracać. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, czy mamy jakiś pomysł na edukację, o to, czy mamy jakieś pomysły na to, aby mieszkańcy mogli tutaj, czy to spędzać czas na ulicy Wolności, czy to aktywizować się obywatelsko. Na wiele z tych pism dostałem bardzo wymijające odpowiedzi. Podczas niedawnej debaty z prezydentem miasta Chorzów zadałem mu otwarcie pytania, jakie są perspektywy dla młodych ludzi w Chorzowie, jaki jest plan na edukację, jaki jest plan na rozwój dla młodych ludzi, żeby tutaj po prostu w tym mieście chcieli zostać. Niestety pan prezydent na żadnych z tych pytań nie odpowiedział i to jest coś, co dla młodych ludzi, którzy, tak jak chcę podkreślić, są przyszłością tego miasta przy aktualnej sytuacji demograficznej, jest to zwyczajnie szkodliwe dla miasta. Jest to zarządzanie szkodliwe dla miasta i dla młodych ludzi. Dziękuję bardzo.
7: Generalnie główne obszary. Mamy też sytuację związaną ze stadionem, nie znamy planu finansowania, destabilizacji kadrowej w Urzędzie Miasta i związanych z tym jednostkach miejskich, jak również niespełnienie obietnic wyborczych, które są nadal widoczne na stronie drużyny Szymona Michałka. Są nierealizowane. Dzisiaj mamy, trzeba podkreślić, półmetek kadencji prezydenta i już naprawdę można powiedzieć wiele na temat realizacji. No tu pan Kordela robi nam podgórkę, radny, żeby nam konferencja nie wyszła nadmiennie. I kontynuując temat związany z naszą inicjatywą, zbierzemy te podpisy, referendum się odbędzie. Zapraszamy do składania podpisów również osób, które popierają kandydaturę, kadencję prezydenta, jego pełnionej funkcji. Mogą przyjść również na referendum, zaznaczyć odpowiedź nie, jeżeli się nie zgadzają, ale zapraszamy właśnie, żeby to do tego doprowadzić, do tego referendum zapraszamy do podpisania się pod wnioskiem. Tutaj jeszcze nadmienię, jest z nami również Krzysiek Zioło. W ostatniej inicjatywie podkreślaliśmy powagę sytuacji związanej z drużyną piłkarek ręcznych. Jakie to jest istotne dla miasta i jaką utratą się spotkaliśmy. I kilka słów pan Krzysztof Zioło nadmieni.
8: Witam serdecznie, Krzysztof Zioło, prezes klubu piłki ręcznej Ruch Chorzów, który w tym roku obchodzi 75-lecie. Klubu, który przez decyzję pana Michałka dzisiaj zniknął z mapy Polski. Ale to nie znaczy, że my nie wrócimy. My robimy wszystko, żeby wrócić, żeby w przyszłym roku znowu pojawić się w Chorzowie. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego robić. Będę powtarzał to jak mantra. W ubiegłym roku, parę dni przed rozpoczęciem rozgrywek, pan Szymon Michałek zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów, jako kibic Ruchu Chorzów, zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów trenować w Chorzowie. Klub, który, spółka, która nie ma żadnych długów na dzień dzisiejszy, która miała sponsora strategicznego, to jest chyba ewenement w skali kraju albo świata, że klub dzisiaj wycofuje się z rozgrywek nie dlatego, że ma problemy finansowe, bo ich w ogóle nie ma, jesteśmy na zero, natomiast nie możemy trenować i grać w Chorzowie. To jest naprawdę, to nawet nie można powiedzieć, że to jest skandal, ale to jest przestępstwo dla mnie. My oczywiście przygotowujemy pozew sądowy przeciwko miastu. Oszacujemy, że straty na dzień dzisiejszy to jest około 10 milionów. Podpisały się pod tym wszystkim większość zawodniczek, która też jest zbulwersowana tą sprawą. Także będziemy robić wszystko, żeby w przyszłym roku znowu wrócić. A jeszcze raz to powtórzę. Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa,
9: i zabrania im trenować. Kibic Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. Proszę sobie odpowiedzieć sami na te pytania.
7: Jeśli chodzi o obszary, które no, przedstawiliśmy, to w zasadzie no, jakby spotykają się z kontynuacją rozliczania tu funkcji pana Szymona. I tak jak tu zaznaczyłem, które to są obszary dokładnie, no rozwinęliśmy to oczywiście o kolejne. Nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia. Sama estakada, jak Państwo widzą, no, mogłaby funkcjonować ze względu na wynik ekspertyzy o dopuszczalnej masie 3,5 tony, a nie zostało to uruchomione. I tak wiele innych tych obszarów, z tych 7, są bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o rozliczenie funkcji pana Szymona i będziemy to na bieżąco, będziemy po prostu rozwiniemy te obszary w mediach. Dla jasności społeczeństwo, mieszkańcy, wszelkie osoby zainteresowane znały po prostu istoty problemu. Usprawnimy z tego względu, że mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy również na swoich stronach, między innymi na nowychorzów.pl i na stronach społecznościowych naszych, informować o miejscach zbiórek podpisów, godzin otwarcia, więc będzie tego, no, można powiedzieć, 5 razy więcej. I tak samo co do weryfikacji już jakby jakości tych podpisów będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze i żeby komisarz nie kwestionował, jak na przykład była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był między innymi z tych powodów, jeden z tych powodów, za których był odrzucany dany głos. 1700 tam z groszem, można powiedzieć, było tych odrzuconych, ale tych powodów było więcej, dla których komisarz nie uwzględnił głosów ważnych. O tą kwestię, którą pan pytał, jeśli to osoby zmarłe. No w każdym referendum ostatnim zdarzały się takie podpisy. Nie w naszym interesie jest, żeby takie podpisy się pojawiły. Jest, no, można ewidentnie powiedzieć, że są to generalnie osoby, które mogłyby po prostu umiejscowić, można powiedzieć, taki podpis. Ale po naszej stronie zaznaczam, no nie mamy interesu, żeby się takie podpisy znalazły. Nie mamy też jakby możliwości przede wszystkim weryfikacji danych. Nie jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, żeby legitymować osoby podpisujące się. Więc na tyle, ile możemy przykładać wagę do jakości danych, to będziemy to dokonywać. Do samej weryfikacji, czy ta osoba akurat jest tą osobą, no nie jesteśmy w stanie. No chyba, że w najbliższym czasie będzie nowelizowana ustawa, która uposaży inicjatorów w takie narzędzie. Odniosę się, oczywiście nie jestem z żadnego starego układu. Jestem prezesem Stowarzyszenia Nowych Chorzów. Jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia. Cały czas obserwuję losy Chorzowa, zwłaszcza w ostatnim czasie. Sądziłem, że rzeczywiście będzie funkcjonowało to na tyle, że nie będzie żadnych przeciwwskazań, ale można powiedzieć, że jest bardzo źle. I nawiązując do układu, nie jestem związany z żadną partią polityczną. Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane, jakie będą chciały pomagać w zbieraniu podpisów, są mile widziane. Więc nawet członkowie Platformy Obywatelskiej, koalicji, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem, Formy albo Koalicja, i wszelkich innych partii, nawet Konfederacji, którzy będą zainteresowani zbierać, i będziemy mile to widziane, nie będziemy zaskoczeni. I tak jak mówię tutaj, no nie ma jakby przeciwwskazań, żeby każdy pomagał.
10: Chciałem pana zapytać, czy byłby pan za odwołaniem prezydenta Michałka tutaj w Chorzowie, bo znów ma ją zorganizować jakieś referendum?
11: Nie interesuje mnie to. Obojętnie kto jest, to jest.
10: Czyli co, powinien być do końca kadencji?
11: Niech będzie, jak ma taką właśnie i ochotę właśnie i możliwość, to niech będzie.
10: A jak pan ocenia rządy prezydenta Chorzowa?
11: Wie pan co, no pozytywnie. Nie jest.
12: Ale dlaczego? Przecież on fajnie chodzi. Przecież go znowu na wszystko się gadzi, jeszcze pomoże. I tak jak choćby normalny człowiek wyjdzie, jeszcze pomoże. Nie, takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek, a że tam ktoś chce, jakieś taki bole czy co, to nie go pocałuję za przeproszeniem.
13: Czyli pani mu dobrą ocenę wystawia?
12: Tak jest, bardzo dobrą, bo może nie zgadza się na to, co one by chcieli, żeby on to spełnił, nie? Nie ma takiej opcji, niech się siedzi, bo to dobry chłopak. Nie?
13: Czyli co, to referendum nie byłoby potrzebne?
14: Oczywiście, że nie, dla mnie nie.
13: A dużo się zmienia w Chorzowie?
14: Bardzo, bardzo. Także nie ma w ogóle porównania do innych, także naprawdę dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
13: To pani zdaniem, dlaczego ktoś go chce odwołać?
14: Nie wiem, proszę pana, trudno na to powiedzieć. Ludzie się są różni, nie wiem, może pod jakąś namową albo coś, ale wie pan co, dla mnie uważam, że to jest bzdura.
13: Czyli taka walka może to jest polityczna?
14: Dokładnie.
13: Kosztem mieszkańców?
14: Oczywiście.
13: Referendum jest dobrym pomysłem?
15: Tak, moim zdaniem tak. Ponieważ wtedy rzeczywiście mieszkańcy i obywatele Chorzowa mają szansę wypowiedzieć się i faktycznie w jakiś realny sposób przekazać, czego chcą dla Chorzowa i jakie mają plany. Natomiast no, kadencja, kiedy się kończy, no, to przez ten czas no, ktoś urzęduje, czy pełni funkcję poprawnie, czy pełni funkcję inaczej sobie obywatele tego życzą.
2: SK Śląsk.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej i Sosnowiecki Szpital Miejski podejmują współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i przygotowanie do wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
16: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka SOO ze strukturyzacji. Dołączyliśmy do Szpitali Przyjaznych Wojsku. Bardzo nam na tym zależy z uwagi na to, że sytuacje kryzysowe się zdarzają. I nie mówimy tylko tutaj wyłącznie o jakimś działaniach wojennych, ale no, chcielibyśmy zapomnieć, ale my mieliśmy ogromne doświadczenie podczas pandemii COVID, kiedy byliśmy jednym z pierwszych szpitali w Polsce, które zderzyły się z tym problemem. Wtedy wiemy, że konieczne jest szybkie reagowanie i sposób działania jest troszeczkę inny niż w takich typowych warunkach. Więc wtedy jakoś sobie z tym poradziliśmy. No nie mieliśmy wcześniejszych doświadczeń, ale teraz nauczeni doświadczeniem staramy się nauczyć już wcześniej sposobu reagowania, który będzie najlepszy na taką sytuację kryzysową. Daje nam to właśnie udział w takim zespole szpitali przyjaznych wojsku. Budowane są wspólne procedury, wspólne szkolenia i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, jest to kolejna taka potrzeba i umiejętność dla naszych medyków, żeby umieli się zachować nie tylko w czasach pokoju, ale też umieli się zachować w sytuacji, kiedy jest to sytuacja kryzysowa, bo to może być kolejna jakby pandemia. Różne sytuacje się mogą zdarzyć, my ich oczywiście nie chcemy, ale dobrze, żebyśmy byli przygotowani. A poza tym takie szkolenia również pomagają i w pracy codziennej, integrują zespół, więc zależy nam na tym, żeby nasi medycy jak najlepiej służyli naszym mieszkańcom.
17: Czy już wiadomo, jak to będzie wyglądało?
16: My już podpisaliśmy porozumienia, wiemy o tym, że przygotowywane są takie szkolenia, przygotowywane są procedury, więc my te procedury będziemy jakby aplikować i będziemy u nas w naszym szpitalu również przyjmować. Oczywiście jest to proces, nie jest to sytuacja z dnia na dzień, musimy się przygotować, ale właśnie te przygotowania to już też jest mobilizacja i na tym nam też zależy. Jesteśmy szpitalem, więc musimy być taką jednostką, która jest notorycznie zmobilizowana i każde działanie, które poprawia nasze funkcjonowanie, naszą gotowość do udzielania świadczeń, ja przynajmniej z mojej strony uważam za działanie potrzebne i słuszne.
17: Czyli tak systematyzując to, czyli co, medycy będą brali udział w szkoleniach, tak? Czego te szkolenia będą dotyczyły na przykład?
16: Te szkolenia będą dotyczyły zachowania w sytuacji takiej nagłej, tak? Kiedy na przykład pacjentów jest więcej niż personelu, który jest w stanie obsłużyć takich pacjentów. My z takimi sytuacjami możemy się nawet zderzyć w życiu codziennym, bo wystarczy tylko, że będzie jakiś duży wypadek i my już musimy być na to przygotowani. My oczywiście mniej więcej procedury znamy, ale to jest rzeczywiście tak, odnosząc się do wojska, takie zachowania szybkie to muszą być wręcz zachowania odruchowe, więc muszą być wyćwiczone i muszą być trenowane i jakby przypominane na bieżąco.
17: Jakie z tego korzyści mieszkańcy będą mieli?
16: No na pewno będą mieli medyków lepiej wyszkolonych, będą mieli większą większe bezpieczeństwo i będą mogli czuć się bezpiecznie w systemie, w którym coś się wydarzy. Wtedy będą wiedzieli, że w szpitalu miejskim wiemy, jak się zachować od pierwszego momentu i to jest bardzo ważne, że to nie jest ten moment zawahania, tylko to jest ten moment, kiedy od razu przystępujemy do działania i wydaje mi się, że to również w życiu codziennym poprawi jakość obsługi, tak? Bo to spowoduje do tych takich merytorycznych spraw takie podejście bardziej mechaniczne, a zależy nam na połączeniu właśnie jakości usług i standardu usług zdrowotnych z tą taką częścią również, z tą komunikacją z mieszkańcami, tak, żeby mieszkańcy również sami czuli się tutaj dobrze zaopiekowani, dobrze leczeni, ale też żeby czuli się w naszym szpitalu dobrze w tym okresie leczenia i choroby.
17: Bo tak jak pani wspomniała, to nie chodzi tylko o czasy wojny, tak, o wybuch jakiegoś konfliktu, to chodzi o różnego rodzaju zdarzenia, tak, z którymi już mieliśmy do czynienia, prawda?
16: Dokładnie. Chodzi o każdego rodzaju zdarzenia takie niespodziewane, na które nie jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na codzienność tak naprawdę, tak, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć i tak jak w życiu codziennym właśnie służby ratownicze, to możemy obserwować, że mają różnego rodzaju zawody, że oni się szkolą, bo oni oczywiście z samej natury swojej funkcji są przygotowywani na takie zdarzenia nagłe, które nie zdarzają się codziennie, ale zdarzają się. I rzeczywiście nie są to zdarzenia tylko i wyłącznie wojenne. No do tej pory właściwie aktualni już pracownicy chyba nigdy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, ale mieli do czynienia z różnymi sytuacjami i takim przykładem jest pandemia COVID, a to nie musi być jakaś pandemia wielka, tak jak z jaką mieliśmy do czynienia, ale chociażby nawet zwiększone zachorowanie na grypę, czy też nawet jakaś powódź, z którą mieliśmy do czynienia kiedyś, tak? I różnego rodzaju infekcje z tym związane. To są tego typu sytuacje, z którymi możemy się spotkać, z którymi byśmy się nie chcieli spotkać, ale z których się możemy spodziewać i ważne jest wtedy, żebyśmy mogli jak najszybciej reagować, żeby te skutki negatywne takiego zdarzenia były jak najmniejsze.
17: Czyli to właśnie chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, tak? Co robić? Zdarza się nagła sytuacja, w jakim trybie pracować, jak ma działać SOR, tak? Jak mają działać oddziały i tak dalej.
16: Dokładnie tak. Chodzi o to, jak mamy, żebyśmy wiedzieli od razu, jak mamy pracować, żeby wszyscy wiedzieli, jak mamy pracować, żeby to nie było tak, że ja gdzieś dzwonię i przekazuję, jak to należy robić, tylko wszyscy wiedzą od razu, jest sygnał i wszyscy przestawiamy się na tryb działania takiego kryzysowego. Mało tego, zewnętrzne jednostki również wiedzą i te kooperujące, że my tak funkcjonujemy, więc mamy ten kontakt, może się nawet będziemy specjalizować, bo ja powiem szczerze, że ja też szczegółów jeszcze nie znam, w jaki sposób to będzie wyglądało.
17: Ale da wam to ten komfort, że w sytuacji nagłej będziecie potrafili od razu zareagować, tak jak na przykład, tak jak pani wspomniała, służby. Pogotowie wie doskonale, co ma robić, tak? Cały ten system ratownictwa, tak?
16: Dokładnie tak. I my się chcemy do tego systemu przyłączyć, żeby to reagowanie nie kończyło się na systemie ratownictwa, a żeby było kontynuowane bezpośrednio w szpitalu, żebyśmy byli tak samo gotowi.
17: I wojsko wam to da, bo oni już mają jakby wpisane to w charakter działania, tak? Że oni mają procedury do każdej sytuacji.
16: Dokładnie tak. Chcemy skorzystać właśnie z ich doświadczenia w nauczeniu się takiego automatyzmu w sytuacjach kryzysowych.
17: Czy będziecie jakoś szczególnie oznaczeni? Jak to wygląda?
16: Myślę, że to chyba jest najmniej istotny element. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli umiejętności, które zapewnią nam dobre zabezpieczenie naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą potrzebować sytuacji kryzysowej pomocy.
17: Kiedy jakieś szczegóły już będziecie znać?
16: No myślę, że w najbliższym czasie. To się toczy, także to nie jest tak, że na chwilę obecną nic żeśmy jeszcze nie poczynili, bo zaciągnęliśmy już te oficjalne dokumenty, które będą realizowane powoli i się w to wdrażamy, podobnie jak system jakości, który mamy, nasza akredytacja. To jest proces no nawet kilkuletni, tak, żeby dojść do takiej perfekcji i powiedzieć, że no w tej chwili już jesteśmy tak, ale zawsze każdy krok do przodu posuwa nas w dobrym kierunku.
17: Was też jest taka potrzeba, tak, bo czujecie, że czegoś wam brakuje, tak?
16: Dokładnie tak. Chcemy robić wszystko to, co się da robić w dzisiejszych czasach, tak? Zresztą jak to mówi medycyna, tak? Najnowsze techniki stosujemy i my tutaj chcemy je stosować w każdym zakresie. Więc jeżeli są to techniki medyczne, to staramy się leczyć na tym najnowszym poziomie i stosować najlepsze techniki leczenia, a jeżeli można organizacyjnie skorzystać z doświadczenia wojska, to my organizacyjnie też chcemy z tego korzystać i na najwyższym poziomie działać.
3: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy ruszą ze zbiórką żołędzi i orzechów, a te przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Materiał Kasi Ziołkowskiej.
18: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy.
19: Ruszacie ze zbiórką dla zwierzaków z chorzowskiego zoo.
18: Tak, prośba nietypowa. Robimy zbiórkę dla zwierząt, wiewiórek i innych takich zwierząt, które jedzą orzechy i żołędzie. Zbiórka jest w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w każdy czwartek od 17 do 18.30. Zbiórkę robimy przez całą zimę.
19: Czy jakieś szczególne okazy tych żołędzi mają być, czy nie?
18: Żołędzie raczej, żeby nie były spleśniałe, natomiast zostawiamy wybór i jak przesiew żołędzi zoo.
19: Skąd pomysł, żeby taką zbiórkę zrobić?
18: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. No i sam się zrodził.
19: I co?

0: inaczej, ulica Sienkiewicza 6a.
1: Co, nic nas to nie kosztuje chyba, wystarczy się schylić.
0: Nie, nic nas nie kosztuje i byłem na spacerze z psem wczoraj i patrzę, pełno orzechów na chodniku leży. Zrobię zbiórkę, zrobię członków stowarzyszenia i będziemy zbierać żołędzie po lesie.
1: Czyli co, każdy może się zaangażować, dzieci, starsi?
0: Tak, przynoście orzechy, przynoście żołędzie. Będzie to jakaś forma ruchu, rozrywki. Zainteresujcie dzieci i wnuki.
1: Po raz pierwszy taką akcję robicie, prawda?
0: Taką akcję po raz pierwszy, no zrodziła się spontanicznie, także zobaczymy, co wyjdzie.
1: Są jakieś obawy, jeśli chodzi o tą zbiórkę, czy nie? Czy myślicie, że ludzie jak zwykle nie zawiodą?
0: Ludzie nie powinni zawieść, natomiast to jest specyficzna zbiórka. Trzeba iść i zebrać, kupić, nie wiem, z efektów ciężko mi powiedzieć.
1: Co, wystarczy gdzieś pozbierać, tak? Do jakiejś tam reklamówki, torby i przynieść, tak? Do centrum aktywności.
0: Tak, wystarczy pozbierać. Będziemy to zbierać i w zależności od ilości będziemy to zawozić co tydzień, co dwa tygodnie. Zobaczymy, ile ludzie przyniosą.
1: Jakichś ograniczeń tam ilościowych nie macie, tak? Zo powiedział, że interesuje ich każda ilość.
0: Nie spodziewamy się wielkich ilości. Natomiast chcemy przyjąć każdą ilość. Nie będziemy wywozić. No, jeżeli Zo powie stop, no to zrobimy stop.
1: Wie pan, jakie zwierzęta skorzystają z tej zbiórki?
0: No, przede wszystkim wiewiórki i takie różne inne z siekaczami.
1: Każde zwierzę potrzebuje tego, żeby mu pomóc?
0: Każde zwierzę potrzebuje. Każde zwierzę, jeżeli wymyślę jakąś inną zbiórkę dla innych zwierząt, to jasne, też będziemy robić.
1: Gdzie można informacje o tej zbiórce znaleźć?
0: Informacje na naszym koncie facebookowym Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Tam znajdziecie plakat i adres, gdzie można to przynieść. Tam jest też numer telefonu. Jakby był jakiś problem, to można zadzwonić.
1: Do kiedy ta zbiórka?
0: Przez całą zimę.
2: SK Śląsk.
3: Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny, uruchomiły Centra Badań nad Wpływem Przemysłu na Zdrowie i Środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
5: Dzień dobry Państwu. Jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. Już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzać. Z tego płynie generalna refleksja nad tym, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych. Nie każda nauka, nie każde badania dadzą się w prosty sposób aplikować, ale o każdych można myśleć w ramach ich korzyści i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również
4: habilitowanego nauk medycznych Tomasza Szczepańskiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
6: Ja jestem niezmiernie wdzięczny, że doszliśmy właśnie do tego momentu, do tego etapu, gdzie możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadowska-Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się szpital kliniczny numer 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę,

0: że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę, że wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale były też inne, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są przed nowym centrum do rozwiązania jest bardzo dużo i mam nadzieję, że patrząc się na nas z góry, pani dr Wadowska-Król będzie nam z całą mocą kibicować.
1: Poproszę teraz panią doktor habilitowaną Lucynę Sadzikowską, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król.
2: Inicjatorką albo inspiracją do powstania centrum rzeczywiście była postać pani doktor Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie jest tak, drodzy państwo, że my zaczynamy badania i dopiero będziemy im się przyglądać, tym terenom, które są mocno poprzemysłowe. Otóż co najmniej od 2023 roku prowadzimy w ramię z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z katedrą pana profesora Grzegorza Dziubanka badania. Wiele z tych badań zostało już, wyników tych badań zostało już opublikowane. Staramy się popularyzować tą wiedzę, którą otrzymujemy. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku powstała jedna z dwóch specjalnych stref chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Wydajemy publikacje, no i złożyliśmy projekt naukowy, czekamy na rozstrzygnięcia, mamy nadzieję, że w ocenie recenzentów Narodowego Centrum Nauki ten projekt znajdzie uznanie i będziemy mogli dalej kontynuować sfinansowane badania. A zatem myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, by rozwijać wszystkie te gałęzie, dziedziny, dyscypliny nauki, które mogą sprzyjać temu, byśmy diagnozowali czy próbowali przygotowywać strategie dla mieszkańców związane ze zdrowiem, ale też dobrostanem tych mieszkańców, którzy po prostu funkcjonują na terenach poprzemysłowych. Myślę sobie, że oczywiście inspiracją jest dla nas postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, a są też osoby, które współpracowały z panią doktor i warto o nich dzisiaj wspomnieć. To między innymi pani Wiesława Wilczek, pani profesor Hager-Małecka, ale też cała rzesza, grupa pracowników ochrony zdrowia, która na tamte czasy milcząco wykonywała swoje zadanie, by wesprzeć badania pani dr Jolanty Wadowskiej-Król. I korzystając z okazji, chciałabym na ręce obecnych tutaj przedstawicielek rodziny pani doktor złożyć serdeczne podziękowania, bo na każdym kroku od bardzo dawna Uniwersytet Śląski czuje, że ma wsparcie rodziny, która dzieli się panią dr Jolantą Wadowską-Król, bo to już jest chyba ikona i taka, powiedziałabym, marka śląskiej kobiety. Badania już polegają na tym, że geolodzy pobierają próbki ziemi i na przykład profesor Cebała opublikował informacje, dane dotyczące skażenia aktualnego w Szopienicach, ale nie mówimy tylko o Szopienicach.

się w Szopienicach. Profesor Grzegorz Nancka, prawnik, pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z odszkodowaniami, ale też aktualnym stanem prawno-administracyjnym. Profesor Tomasz Nawrocki, socjolog, wszedł 2-3 lata temu w ramach naszych badań Uniwersytetu sfinansowanych przez IDUB, czyli Inicjatywę Doskonałości Badawczej, na teren szopiennicki i przeprowadził badania socjologiczne. Ja natomiast dzięki wielkiej życzliwości pani doktor, w jej obecności, przy jej wsparciu rozmawiałam z jej byłymi pacjentami. Przyglądałam się archiwom prywatnym pani doktor, archiwom tym, co możemy znaleźć w archiwom akt nowych i w archiwom państwowych, a zatem ta historia szopienickiej Ołowicy jest już przez nas bardzo dobrze zbadana. Nie wszystko publikujemy, nazwałabym to językiem popularnym. Jesteśmy jednak jako naukowcy zobowiązani do posługiwania się językiem nauki i to jest kolejne wyzwanie stojące przed pracownikami, przed współtworzącymi centrum, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców nie tylko Katowic, bo tutaj już padło, że miasteczko śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom i tak dalej, i tak dalej. I nie mówimy tylko o Śląsku, bo tak naprawdę mamy dużo więcej miejsc na mapie, którym warto się przyjrzeć. Natomiast w ramach centrum roboczo spotykamy się i spotykają się przedstawiciele 3 uczelni, by porozmawiać, przyjrzeć się wraz z mieszkańcami Radlina, co dzieje się na zapożarowanej chałcie. Także mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, oczywiście pod patronatem pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, będzie miało już temat związany z kolejną lokalizacją. To, co mamy w glebie, w powietrzu i w wodzie, przekłada się każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza dzieci, które były tak ważne dla pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, chronić przed skutkami industrii. My już mamy te badania, na przykład siedzi tutaj pan profesor Jerzy Cabała, który sporo Państwu może powiedzieć na temat tego, jak wygląda ziemia w Szopienicach. Czy jest tam tablica Mendelejewa nadal, czy też może gleba poprawiła w Szopienicach. Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziuwańka, które prowadziły badania w piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne, tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do wszystkich zainteresowanych. To znaczy, jesteśmy z prelekcjami w szkołach śląskich. Prowadzimy różnego rodzaju debaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, ale też przy okazji innych wydarzeń popularyzujących naukę. Staramy się wydawać w wolnym dostępie na przykład publikacje Ołowicze, Świat Śląska w strefie chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Jest to publikacja pokłosie tak naprawdę tej specjalnej strefy chorób poprzemysłowych, która miała miejsce podczas Śląskiego Festiwalu

0: i wielu innych naukowców, którzy i pani doktor Małgorzaty Król, którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
1: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
2: Szanowni Państwo, w ochronie zdrowia najtańsza jest profilaktyka. To jest fakt niezaprzeczalny. Niezaprzeczalnym faktem jest również to, że wśród determinantów stanu zdrowia społeczeństwa najważniejszą, połączymy te dwie informacje, wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość tego ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
3: To co znalazł pan w piaskownicy w Szopienicach?
2: No ta piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w piaskownicach regularnie jest jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie zabawy, w trakcie aktywności ruchowej może dochodzić, szczególnie u tych najmłodszych dzieci, tak do 6 roku życia, do przypadkowego połknięcia cząsteczek gleby, która zawierając wysokie stężenia metali, powoduje, że do organizmu stosunkowo wysokie dawki tego ołowiu trafiają, sprawiając, że no, jest to czynnik jednak toksyczny, prawda? Wykazujące silne działanie neurotoksyczne i żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, trzeba tutaj podjąć działania profilaktyczne.
3: A proszę powiedzieć, dzieci w Szopienicach nadal są pod ścisłą kontrolą, bardziej niż to inne dzieci na przykład w innych miastach na Śląsku?
2: Myślę, że nie. To znaczy są działania jakichś organizacji, różnych organizacji, na przykład pozarządowych, gdzie dokonywane są badania o zawartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią oceny narażenia, czyli tego, co jest w środowisku i co może do organizmu tego dziecka, jakie dawki, jakie ilości metali mogą do organizmu dzieci trafić i z jakim poziomem ryzyka może się to wiązać. Wiemy o tym, że są rzeczywiście takie punkty, gdyby założyć, że w sposób regularny, praktycznie codziennie, prawda, te małe dzieci często bawią się na zewnątrz, gdyby spędzały czas w danych miejscach, rzeczywiście te dawki byłyby po prostu wysokie, więc no, konieczna jest tutaj edukacja i uświadomienie rodziców, żeby podjęli odpowiednie działania, wręcz no, stosowali pewne nawyki, żeby doprowadzić do ograniczenia wielkości narażenia.
3: To jakie to nawyki?
2: No, bardzo proste. Mycie rąk, zmiana ubrania po powrocie z podwórka, też dbanie o to, żeby w trakcie zabawy na takim podwórku rodzice no, regularnie przemywali dzieciom dłonie, buzie, żeby też dzieci wychodząc na podwórko wcześniej zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą glebą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż w dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada, jest to pierwiastek, więc obecny jest w tej wierzchniej warstwie gleby, on po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża, gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu we krwi w latach powiedzmy 70. Mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć. W konfrontacji z wynikami aktualnymi pokaże nam, jak o wiele ta skala narażenia się zmniejszyła, jak to ryzyko zdrowotne się także obniżyło, więc mamy dużo pracy jest przed nami.
1: Doktor Małgorzaty Król, wnuczkę Jolanty Wadowskiej-Król.
4: W imieniu całej rodziny chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za inicjatywę stworzenia Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym. Kiedy 13 lat temu po raz pierwszy zapytałam babcię o historię szopienickiej ołowicy, usłyszałam w jej opowieści głęboki żal. o to, że wielu jej pacjentów nigdy nie doczekało się sprawiedliwości ani pełnego uznania doznanej krzywdy. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że problem zanieczyszczenia środowiska nie został rozwiązany ani jej badaniami, ani przesiedleniem pracowników huty, ani nawet wyburzeniem starych familoków. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju. W jej opowieściach często więc wybrzmiewał niepokój o to, jak wiele wciąż pozostaje niewiadomo. O długofalowe skutki skażenia środowiska i ich wpływ na kolejne pokolenia mieszkańców Szopieni. Widzisz, mówiła z nieukrywaną złością. Nawieźli nową ziemię i wybudowali plac zabaw, a teraz bawią się tutaj dzieci. Trudno mi uwierzyć, że to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Babcia do samego końca postrzegała swoją pracę w Szopienicach jako niedokończoną. Jako moralne zobowiązanie, które wykracza poza jedną biografię i jeden moment historyczny. Jestem przekonana, że byłaby dumna z powstania Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym, które kontynuuje jej dziedzictwo, łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
3: Ja mam pytanie. Myśli Pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
4: Myślę, że tak, że to jest w pewnym sensie otwarcie tej dyskusji o tym, co zrobić z tą spuścizną w takim szerszym społecznym kontekście, że pomimo tego, że w Szopienicach ta historia jest znana, bo te kilkadziesiąt lat temu ludzie żyli tymi wydarzeniami, to na świecie, myślę, że nawet w Katowicach wiele osób nadal nie wie, że taka postać istniała, że taki problem istniał i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji życia w środowisku poprzemysłowym. Więc myślę, że jak najbardziej tak, to dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że ten problem istnieje i że warto coś z nim zrobić.
5: SK Śląsk.
6: A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja rośnie w siłę. Ponad 84% Polaków zetknęło się z fake newsami, a 9 na 10 osób przyznaje, że uwierzyło w prawdziwość przynajmniej jednej fałszywej informacji. Na dezinformację szczególnie narażone są młode osoby. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych. Badam dezinformację. Wszyscy jesteśmy narażeni na dezinformację, niezależnie od wieku. Nie ma osoby odpornej na dezinformację samej z siebie. Młodzi ludzie też są narażeni. Pod pewnymi względami bardziej niż starsi. Dlatego, że tak szybko operują w sieci, tak szybko zmieniają treści, które oglądają i tak szybko decydują o tym, co z nimi zrobić, że często nie czytają do końca, nie zwracają uwagi na szczegóły i bardzo łatwo w ten sposób złapać się na dezinformację, która nie ma dzisiaj formy tylko fake newsów. Coraz więcej mamy innych technik dezinformacyjnych, mamy sztuczną inteligencję, która generuje fałszywe filmiki, fałszywe zdjęcia i fałszywe teksty. Mamy bardzo dużo manipulacji i bardzo dużo teorii spiskowych. Wszystko to jest do znalezienia w internecie.
8: No właśnie, wspomniała Pani o tych teoriach spiskowych, czyli to poszło w taką niebezpieczną stronę, tak? Bo o ile wcześniej można powiedzieć, że te informacje nieprawdziwe dotyczyły takiej sfery na przykład, nie wiem, rozrywkowej, tak? Tak tutaj mogą wprowadzać w błąd, na przykład wypuszczając informacje, które są co podobne do prawdziwe.
7: Dezinformacja zawsze była obecna w bardzo różnych przestrzeniach życia publicznego i w sieci również w bardzo różnych przestrzeniach, więc zawsze dotyczyła na przykład polityki, zawsze dotyczyła zdrowia. To się oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o dezinformację zdrowotną, nasiliło w czasie pandemii i po pandemii. Dezinformacja polityczna cały czas się rozwija, w tej chwili mamy jej nasilenie ze względu na wojnę w Ukrainie i to, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną z Zachodem. Więc w wielu obszarach ta dezinformacja jest obecna i dlatego musimy, ja mam takie poczucie, że musimy edukować i młodszych, i starszych, żeby budowali sobie pewną odporność na dezinformację. Dziś to już nie jest kwestia tego, czy znamy narzędzia, za pomocą których będziemy siedzieć i szukać i sprawdzać, czy to jest fake news, czy nie. Dziś to jest kwestia zbudowania pewnej postawy wobec tego, co widzimy w sieci, po to, żeby krytycznie podchodzić do treści, które do nas docierają, nie wierzyć od razu we wszystko, co z sieci do nas przychodzi, wskazać sobie wiarygodne media, wiarygodne źródła informacji, którym ufamy i na tym się opierać. To jest kwestia pewnej świadomości i postawy, którą albo będziemy mieli, albo nie.
8: A trudno jest odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej?
7: Coraz trudniej, tak. Teraz mamy na przykład wysyp filmików sztucznej inteligencji, które są tworzone za pomocą jednego z nowoczesnych programów do tworzenia takich filmików i jest ich absolutny wysyp w sieci. One generują silne emocje, bo na przykład przedstawiane są tam materiały, w których dzikie zwierzę atakuje dziecko. I to jest coś, co się rozchodzi bardzo szeroko, bo jest zrobione w taki sposób, że przypomina nagranie z komórki. Niedopracowane, niezbyt dokładne.
9: tak, jakbyśmy się spodziewali, że rzeczywiście nagra to ktoś, kto widzi taką sytuację. Rozchodzi się ogromnie, jest zalew na wszystkich platformach społecznościowych.
8: I co? I później jeden udostępnia, drugi udostępnia?
9: Jeden udostępnia, drugi udostępnia. A takie materiały często, niekoniecznie na początku, kiedy powstaje jakaś strona, fanpage czy konto, ale po jakimś czasie, jak się zaczyna w nie klikać, to się okazuje, że zostajemy przekierowani do innej strony. Tam się trzeba zalogować. I w ten sposób możemy stracić dane do konta swojego, do swojej poczty, czy nawet pieniądze, jeżeli zalogujemy się do banku.
8: Co możemy zrobić, widząc taki filmik? Oglądać go, nie wiem, ignorować? Co można zrobić w takiej sytuacji?
9: Przede wszystkim nie rozpowszechniać i nie wierzyć w to, co widzimy. I nie dać się ponieść emocjom. Jeżeli na filmiku, czy na zdjęciu, czy w tekście pojawia się jakaś bardzo ważna dla nas informacja, trzeba to sprawdzić w innych źródłach. Zobaczyć, czy to się pojawiło gdzieś jeszcze w źródłach wiarygodnych oczywiście. My sporo na tych warsztatach rozmawiamy o tym, co to znaczy źródło wiarygodne i komu ufać w sieci, a komu nie, dlatego że to też jest problematyczne dla wielu osób. Ale jak już sobie wyznaczymy te wiarygodne media, czy wiarygodnych influencerów, no to sprawdzajmy u nich, czy oni zgadzają się z tą informacją, czy podają ją dalej. Wiarygodne media sprawdzają takie informacje, natomiast anonimowe portale, za którymi nie wiadomo kto stoi, dają wszystko tylko po to, żeby wygenerować zasięgi i reakcje.
8: Tu mówimy o takich informacjach, które bezpośrednio nas nie dotyczą, ale są też takie, na przykład sztuczna inteligencja, która może zmienić zdjęcie na przykład, dorobić coś do zdjęcia, a my to będziemy powielać dalej. Czyli może to dotyczyć na przykład kolegi, koleżanki z klasy.
9: Tak, to jest zresztą duży problem wśród młodych ludzi, że na przykład potrafią za pomocą sztucznej inteligencji zmieniać w jakichś filmikach czy na zdjęciach twarze osób, które się tam pojawiają i wstawiać twarze osób znajomych. Dlatego też uczulam młodych ludzi, żeby jeżeli zobaczą taki materiał kontrowersyjny z kimś znajomym, to żeby sprawdzili, żeby w ogóle się zastanowili nad tym, czy to nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
8: Kolejny temat, o który chciałabym zapytać, to ChatGPT. Ostatnio bardzo modne narzędzie, z którym coraz więcej młodych osób, ale nie tylko młodych, się nie rozstaje i pyta ten ChatGPT praktycznie o wszystko.
9: Używając ChatGPT i innych podobnych narzędzi, musimy pamiętać, że to jest maszyna, że to jest system zaprogramowany, który się co prawda szybko uczy, ale bazuje na informacjach, które znajdują się w sieci, niekoniecznie zawsze na informacjach prawdziwych. ChatGPT z założenia tak zwanie halucynuje, czyli jest tak stworzony, że da nam odpowiedź na każde nasze pytanie, niezależnie od tego, czy tą odpowiedź zna, czy nie. Więc jeżeli nie zna odpowiedzi, to wymyśli coś po to, żeby nam odpowiedzieć, bo dla niego w tych ustawieniach programistycznych priorytetem jest odpowiedź na zadane mu pytanie. Więc o tym trzeba pamiętać. ChatGPT to jest użyteczne narzędzie, ale nie jest to narzędzie, które należy traktować jako narzędzie, które daje stuprocentową pewność, narzędzie, którego nie trzeba sprawdzać, albo narzędzie, które nam zastępuje czy własne myślenie, czy relacje z innymi ludźmi. Rzeczywiście tego rodzaju problemy już się pojawiają. Też są osoby, dla których właśnie chat staje się albo psychoterapeutą, albo partnerem życiowym. To jest tylko narzędzie i tylko maszyna. Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, zniknie. Jeżeli nie będziemy mieli prądu, zniknie. Więc nie można w to wchodzić w taki sposób, żeby angażować całe swoje życie w relacje z maszyną, z programem tak naprawdę, z modelem językowym, który w każdej chwili może przestać funkcjonować.
8: Chat też jest podobno lekarzem już.
9: No to trochę jak z Google, tak? Wcześniej był tak zwany doktor Google, czyli pytaliśmy o wszystko, o wyszukiwarkę internetową. Teraz pytamy ChatGPT, bo to łatwiejsze. Tak jak mówiłam, on zawsze da nam odpowiedź. Niekoniecznie prawdziwą. Poza tym wszyscy mamy problem z tym, że jest trudny dostęp do lekarzy, o tyle, że jest ich za mało w porównaniu do potrzeb. Więc nie dziwi z jednej strony to, że tak to jest tak wykorzystywane. Natomiast zawsze trzeba zachować krytyczne myślenie wobec odpowiedzi, którą dostajemy. Jeżeli to dotyczy kwestii tak fundamentalnych jak nasze zdrowie, tym bardziej. Trzeba pamiętać, że jeszcze raz to powtórzę, ChatGPT halucynuje. Systemowo o tym wiadomo, że jest to pewna forma funkcjonowania ChatGPT. Halucynuje, czyli wymyśla nieprawdziwe odpowiedzi po to, żeby dać nam odpowiedź. Tutaj, jeżeli go pytamy o zdrowie, też może wymyślać, więc to naprawdę trzeba mieć w pamięci.
8: Może też zastąpić przyjaciółkę, może zastąpić powiernika.
9: Tak, może zastąpić teoretycznie, może zastąpić przyjaciółkę, powiernika, partnera życiowego, męża, żonę, osobę bliską po prostu, czy terapeutę, tak jak już mówiłam. Ale to jest tylko pozór, tak nam się wydaje, że on może zastąpić. Nic nie zastąpi relacji z żywym człowiekiem i nic nie zastąpi nam funkcjonowania offline. Tutaj na warsztatach z młodzieżą też skupiamy dużą uwagę na tym, żeby im pokazać, jak dbać o kondycję psychiczną poza siecią. I nagle się okazuje, że jest naprawdę sporo zajęć, które młodzi ludzie lubią robić, które sprawiają im radość,
7: a które nie wymagają internetu. I to też jest ważne, żeby tą równowagę online, offline zachowywać.
2: Grzegorz Neumann, jestem koordynatorem projektu Młodzież w Centrum. Jest to projekt, który realizujemy w centrach handlowych zarządzanych przez NEPI Rockcastle Poland, a też na co dzień jestem czynnym policjantem, pracuję w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
8: Głównym celem tego całego projektu jest edukacja, tak, żeby młodzież edukować w różnych tematach. Dzisiaj tutaj mówicie o bezpieczeństwie w internecie.
2: Oczywiście, że edukacji nigdy nie za wiele. Celem tego projektu jest edukacja z pewnością. Poza formą edukacji również chcemy aktywizować młodzież do różnych wzniosłych celów, na przykład poprzez wolontariat, ale także i sport. Dziś w Pogorii, w Dąbrowie Górniczej będziemy przeprowadzać warsztat Wnikasz w co klikasz. Jest to wydarzenie skierowane do młodzieży, gdzie chcemy uwrażliwić młodzież na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które grożą na nich w sieci, ale też w rzeczywistości, ponieważ mówimy o dezinformacji, ale jedną z form dezinformacji, o której też będziemy mówić, jest m.in. hejt. Ktoś ma na celu wskazanie o kimś nieprawdy, czegoś obraźliwego, żeby coś uzyskać. I tu chcemy młodzież przestrzec przed tak niebezpiecznymi zjawiskami.
8: Mówimy o dezinformacji. To jest duży problem w tej chwili, jeśli chodzi o internet?
2: Myślę, że tak, dlatego że nie ukrywam, że wielu osobom zależy na tym, żeby przekazywać informacje, które nie są prawdziwe. Trwamy w czasach konfliktu za wschodnią granicą i są takie ośrodki, takie osoby, które celowo wprowadzają w błąd. Chcemy też wskazać jasno, że młodzież tak statystycznie czyta tylko nagłówki, nie skupiają się na tym, co jest napisane, nie weryfikują, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Chcemy ich do tego dzisiaj zachęcić i chcemy uwrażliwić, że nie zawsze to, co jest napisane, po prostu jest prawdą, żeby sięgać do wiarygodnych źródeł.
8: A z czego to wynika, że my tak wierzymy we wszystko, co widzimy?
2: Myślę, że głównie z braku czasu. Wszystko robimy szybko, sprawnie, chcemy jak najszybciej, jak najwięcej uzyskać. Tak też działają m.in. oszuści, którzy uzyskują od nas różne dobra, bo też chcemy jak najwięcej zyskiwać.
10: Podkomisarz Damian Korczyński, Komenda Miejska Policji Dąbrowa Górnicza. Uczestniczymy w projekcie Młodzież w Centrum, tutaj razem z Centrum Handlowym Pogoria, ponieważ jest to niesamowita okazja do tego, żeby zadziałać profilaktycznie. Jako policjanci, funkcjonariusze zespołu do spraw profilaktyki również jeździmy po dąbrowskich szkołach i próbujemy przeciwdziałać zjawisku cyberprzestępstwa. Działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa i próbujemy też wygrać tą dezinformacją.
8: Właśnie, jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jeśli chodzi o internet?
10: Myślę, że głównym niebezpieczeństwem jest to, że młodzi ludzie z jednej strony niekoniecznie wiedzą, że wszystko, co się dzieje w internecie, jednak też przekłada się na ten świat realny i poprzez to, że przede wszystkim hejtują się, myślą, że w internecie, że po drugiej stronie nie siedzi prawdziwa osoba najczęściej. Komentują bezwiednie różnego rodzaju zdjęcia, artykuły, wielokrotnie narażając się również na popełnienie przestępstwa w ten sposób. Komentując w wulgarny sposób, znieważając kogoś publicznie, internet jest takowym miejscem publicznym. Nie zważają na słowa, które się dzieją. Są to często młodzi ludzie. Między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają prawnie już za swoje czyny, ale również zdarzają się przypadki dzieci, które mają po 10 lat, które mają nieograniczony dostęp do internetu, do telefonów komórkowych. Poza tym, że są później od tych telefonów uzależnione, że ciężko się z nimi rozmawia, no również popełniają różnego rodzaju czyny w ten sposób i narażają się na niebezpieczeństwo z drugą stronę, czyli wobec siebie. Dzieci rozmawiają z osobami nieznajomymi, nie skontrolują nigdy tego, kto jest po drugiej stronie. No i wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji nieprzyjemnych, a w najgorszym wypadku nawet do tragedii.
8: To jest duża skala zjawiska? Dużo tego hejtu w tej chwili w internecie jest?
10: Na tą chwilę hejt taki, którym widzimy, że się dzieje w szkołach. Mamy konsultacje co do tego, że dzieciaki zgłaszają nam, ale tylko w czasie prelekcji. Tylko o tym mówią, że tak, stali się gdzieś tam ofiarą tego hejtu, że mieli taki przypadek. Zawsze sami mówią, że stają się ofiarami hejtu, a nigdy nie spojrzą na to, że również hejtują albo powielają ten hejt. Przede wszystkim przesyłają następnej osobie głupi filmik albo zdjęcie, które jest jakimś memem, co kogoś ośmiesza. Nie wiedzą, że wtedy sami się stają tymi hejterami.
8: A jeśli chodzi o takich cyberoszustów, duża to jest skala zjawiska? Dużo takich jest sytuacji, w których jesteśmy narażeni na to, że możemy stracić pieniądze?
10: Tutaj akurat miesiąc październik to jest takim nazywany miesiącem bezpieczeństwa seniora. No z uwagi na to, że właśnie w tym miesiącu mamy zintensyfikowane działania nakierowane na spotkania z seniorami. gdzie informujemy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby przemyśleć jakąś inwestycję, która jest nam proponowana w internecie, czy kiedy ktoś do nas przychodzi i opowiada nam niestworzone historie, z których ze złotówki zrobimy sobie 1000 złotych, co generalnie w normalnym świecie jest nierealne, ale ludzie potrafią w ten sposób to uwierzyć, stracić oszczędności swojego życia. Takie sytuacje niestety mają miejsce i jak najczęściej powtarzanie tego, gdzieś powielanie informacji, żeby ludzie jednak przemyśleli, że ich też może to spotkać, no to jest jedynym rozsądnym na tą chwilę rozwiązaniem. Żeby docierać do każdego, tak? I żeby nie rozmawiać.
5: SK Śląsk News.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Mysłowicach jest prowadzona kampania Bądź widoczny na drodze. Ma ona oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie, między innymi szkół. Przygotowaliśmy też temat sportowy. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Parku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła między innymi Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. O szczegółach za chwilę. Zaczniemy jednak od historii 17-letniego Kacpra Stychów, który przeszedł transplantację obu płuc. Ta była efektem powikłań pogrypowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
5: SK Śląsk.
6: Zwykła sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Podjął się jej zespół wybitnych specjalistów z Zebrzeńskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca. O tym w materiale Oli Grochowskiej.
11: Maciej Urlik, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem w oddziale transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca.
12: Więc przede wszystkim podziękować rodzicom za tą determinację, bo oni tutaj są właściwie dzień w dzień od wielu miesięcy i ten właściwie proces by bez nich nie miał szans powodzenia, a z drugiej strony no, zaufali nam i w tym takim bardzo ciężkim stanie Kacpra, kiedy na początku wątpliwości mogliśmy mieć dużo. Ta determinacja spowodowała to, że te przeszkody stały się taką, można powiedzieć, drogą, a nie do końca tymi przeszkodami, więc wspólnie tutaj udało się przez ten taki trudny czas przejść. Natomiast tutaj z tego miejsca chciałbym naprawdę bardzo, ale to bardzo podziękować naszej oddziałowej Alince Kliczce, która przede wszystkim zespół taki ten nielekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów, ona jak gdyby no, przygotowała i przeznaczyła do opieki nad Kacprem tych najlepszych z najlepszych, dlatego że no, wymagał tego stan naszego pacjenta, a z drugiej strony przy tak wielomiesięcznej terapii, takim leczeniu ciężko pozostać takim suchym, zimnym profesjonalistom, czyli skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby podawać leki, robić to w ten sposób, który jesteśmy nauczeni, bo emocje się pojawiają i my z tymi pacjentami bardzo się wiążemy. No, przez 8 miesięcy to praktycznie Kacpra traktujemy jak naszego syna, a muszę powiedzieć, że no, pielęgniarki mają tą sytuację jeszcze bardziej zaakcentowaną, bo są z tym pacjentem kilkanaście godzin non-stop. One się co prawda zmieniają, ale te 10 czy 15 osób, które tak bezpośrednio się Kacprem zajmowały przez 8 miesięcy, to naprawdę ciężko tutaj pomyśleć, że się nie zżyły z Kacprem i każda sytuacja, która mogła być ryzykowna, która nagle było pogorszenie stanu, bo Kacper wielokrotnie przechodził takie załamania, które no, ocieraliśmy się blisko o niepowodzenie. Więc ja się nie dziwię, że te nasze koleżanki i koledzy, którzy się tak bezpośrednio zajmowali Kacprem, no mogły to w pewien sposób przeżywać. Dlatego tutaj naprawdę bardzo chylę czoła i naszą Alinkę, myślę, że Państwo również możecie wiele się od niej dowiedzieć, co, jaka to ciężka praca jest z pacjentem bardzo nietypowym, dlatego że to nie jest hospitalizacja kilkudniowa i pacjent wchodzi do domu, więcej się nie widzimy, tylko to jest po prostu właściwie, no będziemy się teraz już z Kacprem spotykać zawsze. A tak jak mówię, no wiele miesięcy nas bardzo zbliżyło. Czy no to jest coś, o czym również troszeczkę celowo tu Państwa zaprosiliśmy, bo mamy w tej chwili początek sezonu grypowego. To jest bagatelizowane, bardzo często jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy gdzieś tam również w mediach. Chciałbym przestrzec. Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, mam nadzieję, że będzie nadal, no, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z no, niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego. Podłączony do aparatury, która no, jest aparaturą, która jest stosowana w najbardziej zaawansowanych ośrodkach na świecie, więc już tak naprawdę nie było nic więcej, co można by było zrobić, a to zaczęło się od naprawdę że tak powiem, podwyższonej temperatury, suchy kaszel, trochę kataru, coś, co my pewnie przechodzimy niejednokrotnie. I tym bardziej chciałbym tutaj zaapelować, że szczepienia to jest coś, co nam na pewno pomaga. To jest już udowodnione medycznie i bardzo bym się zwracał do też naszych widzów i słuchaczy, żeby weryfikować taką wiedzę z osobami, które się tym zajmują, które są w tym przeszkolone, które tą wiedzę mają. Niekoniecznie u przypadkowych czasami osób, które chcą gdzieś tam zasłynąć i jakąś kontrowersyjną informację przekazać. To jest naprawdę szalenie istotne, bo nigdy nie wiadomo, kogo to spotka, w jakim, jak bardzo choroba będzie miała przebieg agresywny. No widzieliście Państwo, że młody chłopak, sprawny, zdrowy, nagle ląduje w szpitalu z bardzo realnym zagrożeniem życia. Właściwie no naprawdę tutaj dużo cudu i miało miejsce, że Kacper wrócił, jest i będzie. No, wirus grypy jest wirusem takim, można powiedzieć, dość inteligentnym. On sobie atakuje wielopłaszczyznowo. Po pierwsze sam bezpośrednio niszczy komórkę, wchodząc do niej, produkując tam troszkę uszkodzone białko, ale powoduje też to, że odpowiedź naszego organizmu na tego wirusa również niszczy te nasze tkanki, bo wirus siedzi w komórce, żeby go zniszczyć, nasz organizm musi zniszczyć też tą komórkę, która jest, więc on uszkadza tą strukturę płuc no, bardzo agresywnie. A druga sprawa, niszcząc ścianę zarówno pęcherzyka płucnego, jak i naczynia krwionośnego, ułatwia wnikanie bakterii taką otwartą drogą. Mamy, można powiedzieć, rozkręcony do maksimum stan zapalny, otwarte naczynka, więc każda bakteria, która znajduje się w płucu, automatycznie transferuje się do krwi. I Kacper miał sepsę gronkowcową, właściwie taką pełnoobjawową, bardzo ciężką. Gronkowiec był wielolekooporny, właściwie nie był podatny na leczenie takie typowe, wynikające z takiej wiedzy podręcznikowej. Bardzo skrupulatne badania pozwoliły znaleźć jakiś złoty środek i zastosować leczenie, które było, okazało się później w miarę skutecznym. Natomiast my wiedzieliśmy, że dopóki nie usuniemy tych płuc, które są nadkażone i ta bakteria znajduje się w nich, no to nie wygramy walki z infekcją. Dlatego no, ustaliliśmy, że zrobimy przeszczepienie nawet chociażby po to, żeby usunąć tamte zniszczone płuca i to ognisko infekcji. Natomiast później, po tej transplantacji leki immunosupresyjne są bardzo lekami specyficznymi i właściwie one przeszkadzały we wszystkim, co u Kacpra chcieliśmy uzyskać. Mieliśmy niewydolność nerek przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Mamy infekcję przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Więc ta walka naprawdę była nierówna i dlatego no, trwało to aż 8 miesięcy, ale przede wszystkim dzięki temu, że Kacper jest młodym, wysportowanym chłopakiem i determinacji, bo 8 miesięcy 17-latek w szpitalu, żeby wytrwał, naprawdę tutaj głowa jest bardzo potrzebna i tutaj naprawdę duża zasługa naszych psychologów, którzy mu pomogli ten czas przetrwać, ale też właśnie pielęgniarek, które na co dzień tym dobrym słowem, uśmiechem, muzyką w radiu powodowały, że ten szpital trochę chociaż przypominał taki dom. Patrząc na ostatnie 8 miesięcy, a właściwie na ostatnie 2 miesiące, gdzie bardzo mocno Kacper przyspieszył z powrotem do zdrowia, wydaje się, że do praktycznie takiej pełnej sprawności ma duże szanse wrócić. Chcielibyśmy, żeby to, co Kacper o czym marzy, czyli powrót do szkoły, że tak powiem, nadrobienie tych zaległości, aby mógł normalnie żyć i funkcjonować jak każdy z nas, realizując swoje plany i pomysły. To obraz był dość katastrofalny właściwie. Tam płuco było, prawe płuco było dziurawe. Tam znajdowała się otwór wielkości chyba 10 cm, którędy wydostawało się płuco, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów, bo jedno podawało respirator do tego płuca, które jeszcze jakoś tam działało, a do tego drugiego właściwie powietrze wchodziło, a wychodziło takim drenem specjalnym założonym do tego płuca. No i tamtędy też mniej więcej 4 litry krwi Kacper tracił każdego dnia. Łącznie miał przetoczone ponad 100 jednostek preparatów krwi, zarówno w okresie tym przed transplantacyjnym, samej transplantacji do dzisiaj, więc to są naprawdę, można powiedzieć, spora ilość litrów krwi, więc automatycznie też tutaj trzeba oddać naprawdę duży szacunek naszemu Centrum Krwiodawstwa i też dawcom krwi, którzy no, tutaj trzeba o nich wspomnieć, no, dzięki nim można też ratować tak ciężko chorych pacjentów, więc tamtędy w tym dziurawym płucu również było to krwawiące miejsce, natomiast wieloogniskowe ropnie, czyli to nadkażenie tym gronkowcem, to jest taka też sprytna bakteria, która potrafi się dobrze umiejscowić i ciężko leczyć.
11: więc te płuca naprawdę wyglądały fatalnie. Taki obraz zdarza się bardzo rzadko. W tej chwili już choroby, które jeszcze 10 czy lat temu spotykaliśmy, teraz są już bardzo rzadkie i dlatego no, ten obraz, który zobaczyliśmy w klatce piersiowej u Kacpra, no, robił wrażenie.
13: Dzień dobry, ja Anna Bortel, mama Kacpra. Dziś jest bardzo zestresowany, natomiast no, fajnie się czuję, naprawdę dobrze. Już tam coś zaczyna mówić, jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. Będzie się musiał nauczyć z tym wszystkim żyć, ale damy radę. Jest fajter, po prostu. No, zaczęło się po prostu tak, no, od grypy tak naprawdę. No, w czwartek Kacper się po prostu poczuł źle. W piątek byliśmy u pediatry, został zrobiony wymaz, wyszła grypa typu A. A w piątek wylądowaliśmy na OIOM-ie, no więc jak gdyby bardzo dynamicznie to wszystko szło. No i skończyło się, jak się skończyło, dobrze. Natomiast były momenty bardzo, bardzo ciężkie. Nie da się tego opisać, naprawdę. To jest po prostu taki strach, lęk o własne dziecko. Jeśli ma się jedyne, to już w ogóle. Nie wiem, no tak jak mówię, no nie da się tego opisać. Strach, strach, strach.
14: A teraz jest nadzieja?
13: Nadzieja zawsze była. Nadziei, żeśmy nigdy nie stracili. I mówię, dopóki Kacper walczył, a walczył naprawdę bardzo, bardzo mocno, dopóki lekarze walczyli, no to rodzice się nie mogą poddać. Nie ma takiej opcji. Coś już lekarze mówią, ale tak bardzo cichutko, więc jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale myślę, że już powoli, powoli jesteśmy jedną nogą w domu. Tak jak mówię, delikatnie nas wprowadzają lekarze, delikatnie coś tam wspominają, natomiast jeszcze nie ma potwierdzone, że idziemy do domu. Ale tak, wszystkiego nas bardzo fajnie uczą. Powiedział nam wprost, najgorszy będzie transport na ECMO z Katowic do Zabrza. To w ogóle jest najbardziej, czego się obawiali lekarze. Udało się. No i słyszałam, że jest po prostu cień nadziei. Co więcej, to mnie... Ja mam to do dziś w głowie, do dziś mi to dzwoni. Jest cień nadziei. Dlaczego nie skorzystać? O transplantację chodziło, tak. I chciałabym też jeszcze wspomnieć, że mamy naprawdę tutaj w Zabrzu wybitnych lekarzy, bo Kacper operował taki w sumie międzynarodowy trochę team, bo jest taki doktor Igor Gumienny, wybitny. Tam właśnie jest pan doktor Igor Gumienny z Ukrainy. Wybitny lekarz, także naprawdę fajnie, fajnie. O 18, oj tak, no to taki był taki dla Kacpra naprawdę, wyjechaliśmy z balonami, po prostu śpiewy, tańców nie było co prawda, bo Kacper jeszcze nie za bardzo sobie mógł na to pozwolić. Prezenty, torty, balony, nawet mogła rodzina sobie po prostu wejść tutaj i mogliśmy poświętować troszkę razem. No to naprawdę wielki szacunek, wielkie kłony, naprawdę. Tak, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie. Czasem mam wrażenie, że strasznie sobie tak olewamy, brzydko mówiąc, tą grypę. A co tam, wezmę sobie tabletkę i idę, tak? A skończyło się u Kacpra, jak się skończyło.
5: SK Śląsk.
6: A teraz zmieniamy temat. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Park odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, która została wybrana na kolejną, trzecią kadencję w zarządzie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
15: Za nami trening hokejowego Zagłębia, a przed nami pani Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL i członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Pani Danuta Piolon, wiceprezes PZHL, pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, pani Marta Wachowska, specjalistka wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia, pan Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, a także pan Krzysztof Woźniak, prezes PZHL. Szanowni Państwo, to jest chyba pierwsza konferencja hokejowa, którą prowadzę, w której skład zdominowały kobiety. Do tej dominacji w zarządzie IHF jeszcze daleko, ale wynik piątkowych głosowań jest pod tym względem historyczny za sprawą Marty Zawadzki. Prosimy panią prezes o kilka słów o okolicznościach tego wyboru, bo jest sukces, ale był thriller.
16: Widzę, że państwo nie chcecie jeszcze pozwolić mi, żeby mi emocje zeszły. Myślę, że to jest sukces historyczny i ja muszę się też nauczyć po prostu podnosić wysoko głowę i być dumna z tego, że po pierwsze to ja, po pierwsze to my wszyscy, bo to całe środowisko hokeja w Polsce ma swojego przedstawiciela, jest doceniane, bo mówię, ja tylko jestem takim drobnym trybikiem w tej maszynie, który jest napędzany przez to całe środowisko, łącznie z właśnie, tak jak Karina wspomniała, także przez środowisko lokalne, przez miasta, przez zarządców obiektów, przez kluby sportowe. No i przede wszystkim dziękuję moim kolegom z zarządu za wsparcie, bo naprawdę czułam je cały czas. I pomimo tego, że mieliśmy thriller, pomimo tego, że troszeczkę emocji napędzono nam podczas tego wyboru, to jednak może to lepiej smakuje i to, że jestem w tym gronie 15-osobowym jako czwarta kobieta, pomimo tego, że minimum to trzy, to jest to jednak coś, co napawa dumę cały polski hokej.
15: Także szanowni państwo, pani Marta Zawadzka, ogromny wkład w kwestie sędziowskie w światowym hokeju, także w budowę hokeja kobiet. Jeśli chodzi o ten hokej kobiet, to jest nowy format. Ten nowy format zadebiutuje tutaj na lodowisku w Sosnowcu. To Puchar Narodów Kobiet. No jak pokazuje frekwencja na meczach Zagłębia, cały czas Sosnowiec tym hokejem żyje. Proszę o zabranie głosu pana Michała Zastrzeżyńskiego, zastępcę prezydenta Sosnowca.
17: Tak, szanowni państwo, Sosnowiec hokejem stoi dzięki drużynie Zagłębia Sosnowiec. Fantastyczny ubiegły sezon, wyśmienity początek tego sezonu, de facto tyle samo punktów co lider z Torunia, ale hokej to nie tylko mężczyźni. Bardzo nas cieszy, jesteśmy z tego niezwykle dumni, że pierwszy historyczny tego typu turniej reprezentacji kobiet odbędzie się właśnie w Sosnowcu na tym pięknym obiekcie. Ja mam nadzieję, że frekwencja będzie taka sama jak na meczach naszej miejskiej drużyny hokejowej. Obiekt warty oglądnięcia. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Chyba z wszystkich trzech tutaj obiektów ten najbardziej żyjący i taki, którym te emocje są największe. Wydaje się, że hokej jest tą tych dyscyplin, która na żywo najwięcej zyskuje w stosunku do relacji telewizyjnych. W związku z powyższym wszystkich zachęcamy gorąco do tego, żeby przyjechać do Sosnowca, pooglądali hokeistów, hokeistki, nie tylko na meczach Zagłębia, ale również reprezentacji mężczyzn kobiet. Gorąco zapraszamy.
15: Tak jest, szanowni państwo, wiemy, że pan prezydent to też osobiście, prywatnie duży fan hokeja, także wspólnie zapraszamy serdecznie na ten turniej. Kobieca reprezentacja to kolejna, która wybiera ten obiekt. Przed państwem pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółki, która tym obiektem zarządza.
18: Tak, to prawda. Kobiety po raz pierwszy, kobiety hokeistki, seniorki po raz pierwszy zagrają na terenie ArcelorMittal Park, zarządzanym przez Zagłębiowski Park Sportowy. Bardzo nas to cieszy, bardzo czekamy na te panie. Mecze, które będą rozgrywane, to mecze międzynarodowe, więc zobaczymy nie tylko reprezentację Polski, ale również Wielką Brytanię, Słowenię i Hiszpanię, więc wydaje mi się, że to bardzo fajny skład dla tych, którzy będą tutaj zainteresowani tymi rozgrywkami. No i oczywiście zaraz po tym, jak zagrają panie, miesiąc później, niecały miesiąc, zawitają nas panowie, reprezentacja Polski i tutaj też bardzo fajne zestawienie, bo będą Włosi, będą Ukraińcy, którzy zresztą tutaj chyba u nas weszli do elity dzięki rozgrywkom, które były rozgrywane na naszym lodowisku i Wielka Brytania. Więc przed nami naprawdę uczta hokejowa, nic tylko przyjść i po prostu podziwiać naszych hokeistów i trzymać się w kciuki, żeby wypadli jak najlepiej.
15: Jak państwo doskonale wiedzą, bo widać to na każdym kroku, sponsorem strategicznym reprezentacji Polski jest Tauron Polska Energia. Chcieliśmy dzisiaj powtórzyć tutaj państwu to, o czym pisaliśmy kilka dni temu, że bilety na mecze kobiet można dostać w kanale nadawczym Taurona na Instagramie, ale niestety już nie można dostać, ponieważ wszystkie się rozeszły. Pani Marta Zachowska, specjalista wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia.
19: Dzień dobry państwu. W Tauronie kochamy hokej, dlatego jesteśmy sponsorem tytularnym Tauron Hokej Ligi, Tauron Ligi Hokeja Kobiet i reprezentacji Polski. Teraz właśnie razem ze związkiem zdecydowaliśmy się na eksperyment. Rozdaliśmy wejściówki na bilety na naszym kanale nadawczym. No i kibice nie zawiedli. Potrzebowali 5 godzin, żeby wszystkie zebrać. Także to super wiadomość. także będzie mieć kibiców na trybunach. To, co ważne, nam bardzo zależy na tym, żeby nie tylko rozwijał się polski hokej, dlatego staramy się wchodzić też w takie imprezy dla dzieci, dla młodzieży. Wspieramy Tauron Mini Hockey Cup, wspieramy Dzień Hokeja, ale też zależy nam na tym, żeby hokej był atrakcyjny i coraz więcej ludzi go oglądało, dlatego staramy się właśnie robić ciekawe akcje dla kibiców. I właśnie też zachęcam do dołączenia do naszego kanału nadawczego, ponieważ będą tam na pewno bilety na Tauron Super Puchar Polski, na Tauron Puchar Polski, nie tylko, i również na inne wydarzenia, nie tylko dla kibiców hokeja. Także zapraszam bardzo na nasz kanał nadawczy na Instagramie.
15: My również zapraszamy w kanałach polskiego hokeja, też linkujemy do tego kanału nadawczego. Niespełna kilka tygodni po turnieju kobiet, także tutaj powróci reprezentacja seniorska mężczyzn. Przed nami kolejny Puchar Narodów. Ciekawi rywale, pan prezes PZHL Krzysztof Woźniak.
20: W pierwszych słowach bardzo dziękuję Tauronowi za to, że oprócz Tauron Hockey Ligi wspiera 6 reprezentacji Polski. Jeszcze dodatkowo turnieje, o których tutaj moja przedmówczyni wspomniała, także bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie, proszę Państwa, w ubiegłym roku po wyborach 22 września pierwszy turniej, który miałem przyjemność już prowadzić jako prezes, odbył się właśnie na tym lodowisku ArcelorMittal Park Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Ta impreza była olbrzymim sukcesem, jeżeli chodzi o organizację i też wynik sportowy. Widzimy, że kibice przebywają tu bardzo, bardzo tłumnie i lubią tą atmosferę i tych emocji tutaj nie brakuje, czy to pod kątem klubowym, czy pod kątem reprezentacji. W tym roku zrobiliśmy coś więcej, mianowicie z racji zmiany formuły rozgrywek i Cup of Nation kobiet, które powstało, pomyśleliśmy od razu, że takie wydarzenie mogłoby się odbyć tutaj właśnie w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy tutaj za przychylność. Tak jak mówiła przedmówczyni, nasze kadry zmierzą się ze Słowenią, Hiszpanią i Wielką Brytanią. A już miesiąc później w tym samym miejscu odbywa się Cup of Nation Mężczyzn, gdzie naszą rywalem będzie Ukraina, która awansowała do elity, jak również Wielka Brytania i Włosi. No liczymy tutaj na dobre wyniki, na pewno spore emocji takich hokejowych, bo wiemy, że hokej to olbrzymie tempo i emocje, których tutaj w naszym sporcie nie brakuje. No i czekamy na to, co wydarzy się pod koniec sezonu, czyli w Estonii. Bardzo mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentację, aby powalczyła o awans do elity, bo trochę nam zabrakło w ubiegłych mistrzostwach i cały czas liczymy na to, że nasza kadra potrafi to zrobić i wrócimy do elity.
15: Ja tylko uzupełnię, że bilety na ten turniej mężczyzn będzie można kupić już w ten weekend w portalu e-bilet. Utrzymaliśmy ceny z ubiegłego roku, czyli 100 zł karnet na wszystkie mecze Polaków, ulgowy karnet 80 zł, bilety na pojedyncze mecze 40 zł i 30 zł. Wszystkie mecze Polaków będzie można zobaczyć w TVP Sport na antenie telewizyjnej. Z kolei mecze Polek będzie można zobaczyć w TVP Sport online. Szanowni Państwo, my tutaj gadu o tych kilku tygodniach października, listopada, a jest z nami osoba, która niesie brzemię 100 lat Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Pani Danuta Piorun, wiceprezes PZHL.
21: Szanowni Państwo, to są ostatnie chwile, ostatnie dni, kiedy możemy jako kibice zgłaszać kandydatury na swoich najlepszych zawodników, trenerów, działaczy, zawodniczki. I teraz zachęcam do zgłaszania jeszcze do 10 października. Zgłaszamy kandydatury, później 12 października. Kapituła wybierze nominowanych do poszczególnych kategorii, a jest ich 11. I wtedy zacznie się prawdziwe głosowanie. I wtedy proszę pamiętać, proszę głosować na swoich ulubieńców do 31 października. Myślę, że ta impreza będzie podsumowaniem tych 100 lat polskiego hokeja i z nadzieją, że może w przyszłości nowi nasi adepci, którzy w tej chwili bardzo licznie wracają na tafle lodowe, będziemy na olimpiadzie, na najwyższej imprezach sportowych.
5: SK Śląsk.
6: W Mysłowicach ruszyła kampania Bądź widoczny na drodze. Jest ona związana z bezpieczeństwem szczególnie dzieci w okolicach szkół. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
22: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Rozpoczęliśmy w tym miesiącu kampanię związaną z bezpieczeństwem na drogach, w szczególności
0: wśród dzieci i młodzieży, czyli nasze wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do szkół i przedszkoli są objęte takim specjalnym programem. Sprawdzamy bezpieczeństwo na przejściach, sprawdzamy bezpieczeństwo nie tylko na samych przejściach, ale również na chodnikach i na placach, które prowadzą do szkół i przedszkoli. Dzisiaj mamy rozpoczęcie oficjalne tej akcji, pomimo tego, że ona trwa już kilka dni. Dzisiaj są z nami służby mundurowe, są przedstawiciele Urzędu Miasta i będziemy pokazywali te wszystkie działania, które zostały wykonane na przestrzeni ostatnich lat.
8: No to jakie działania zostały wykonane? Co się poprawiło?
0: Mysłowice było takim miastem, które wyróżniało się niestety tym, że nie było bezpiecznych przejść dla pieszych. W tej chwili, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach mamy dostosowanych ponad 100 przejść dla pieszych z dodatkowym doświetleniem, z wysepkami, wyniesieniami, które powodują, że kierowcy zwracają większą uwagę na przechodniów. Również zostały tak przygotowane przejścia dla pieszych, że te wszystkie elementy, które zasłaniały dojście, zostały usunięte. Były to czasami stare drzewa, a w większości przypadków murki, jakieś znaki, które nie powinny się tam znajdować. I do dzisiaj cały czas prowadzimy konsekwentnie takie działania z Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice oraz ze Strażą Miejską.
8: Czy do tej pory, do momentu tych zmian zgłaszali mieszkańcy, rodzice, że dzieci nie czują się bezpiecznie w okolicach szkół?
0: Były petycje, były awantury, były spotkania w szkołach i przedszkolach. W 2018 roku, gdy obejmowałem Urząd Prezydenta, takich przejść doświetlonych było kilka. Z tego co pamiętam, 4-5 takich przejść. Tak jak powiedziałem, teraz ich jest ponad 100.

0: Ciągła edukacja. Edukacja w szkołach i przedszkolach, nie tylko w okresie jesiennym, ale również w lato, podczas wakacji. Robimy to cały czas, ale dzisiaj chcemy przypomnieć i podsumować te wszystkie działania, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat.
1: Aspirant Łukasz Paździera, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Pojawiamy się w okolicach szkół, dbamy o to, żeby kierujący, jak i piesi zachowywali się w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. Kontrolujemy to, czy kierujący ustępują pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście dla pieszych. Sprawdzamy też, czy piesi korzystają z tych przejść dla pieszych w sposób prawidłowy. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko dzieciaki, ale też dorosłych, seniorów, wszystkich, którzy korzystają z chodników, przejść dla pieszych, rowerów, hulajnóg, wszystkich tego typu sprzętów, żeby nosili odblaski w okresie jesienno-zimowym. Szybko robi się ciemno, dłużej jest ciemno nad ranem, więc dbamy o to, żeby te osoby były widoczne. Nawet najmniejszy element odblaskowy potrafi uratować życie, bo zwiększa znacznie odległość, w której kierujący może zauważyć taką osobę.
2: A jeśli chodzi właśnie o okolice szkół, to najczęściej do jakich przewinień dochodziło ze strony na przykład kierowców?
1: Jeżeli chodzi o okolice szkół, no to najczęściej reagujemy na niewłaściwe parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, bo ktoś chce tylko wysadzić dziecko, wypuścić z samochodu dziecko, żeby mogło wyjść. Reagujemy też na sytuację, kiedy dzieci mogłyby wysiąść z samochodu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, bo nie spojrzą, czy ktoś nie nadjeżdża. To też są bardzo niebezpieczne sytuacje. Reagujemy w miejscach przejść dla pieszych, czy właśnie osoby stosują się do przepisów, czy jest udzielane pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Więc to są takie główne sytuacje, które są najmniej bezpieczne dla dzieci w rejonach szkół.
2: Tu jesteśmy przy szkole podstawowej numer 9. Wyniesione przejście dla pieszych. Wszystko pięknie widoczne. Nie ma tutaj nic, co by zasłaniało to przejście. Czyli można powiedzieć, sytuacja idealna przy szkole.
1: Tak, jest ono oświetlone. Mamy tutaj latarnie. Droga jest świeżo po remoncie, więc wzorcowo tak powinno wyglądać skrzyżowanie i przejście dla pieszych. Żeby było bezpieczne, wnioskujemy o to, żeby każde takie skrzyżowanie przy przebudowach właśnie w taki sposób wyglądało. To, że ono jest wyniesione, no to zmusza kierujących do tego, żeby zwolnili przed takim przejściem. Odpowiednie znaki wcześniej o tym informują, więc już przypominają kierującym, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. No ale mimo wszystko kontrolujemy takie miejsca. Dzisiaj będziemy pokazywać dzieciakom jeszcze raz, jak z takich przejść dla pieszych korzystać, żeby było to bezpieczne dla wszystkich.
2: A jeśli chodzi o tą kampanię, w jaki sposób wy w niej uczestniczycie?
1: Przede wszystkim profilaktycznie. Będziemy uczęszczać też do innych szkół, nie tylko tutaj, gdzie dzisiaj to rozpoczynamy. Będziemy uczęszczać do innych szkół. Przy każdym spotkaniu z dzieciakami, seniorami, z wszystkimi mieszkańcami będziemy przypominać o tym, że odblaski są ważne i ratują życie. Będziemy rozdawać te elementy odblaskowe, apelować do ludzi. Będziemy umieszczać też informacje, czy to na naszych social mediach, czy na stronach internetowych, o tym, żeby przypominać wszystkim mieszkańcom Mysłowic i wszystkim użytkownikom dróg w mieście, żeby uważali na pieszych i żeby się zabezpieczali w formie odblasków, elementów odblaskowych.
3: Nazywam się Wioleta Stuchlik, jestem dyrektorą Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Bernarda Świerczyny w Mysłowicach.
2: Proszę powiedzieć, potrzebne są takie akcje?
3: Takie akcje są bardzo potrzebne. Uczą tego, że mamy zabezpieczać dzieci w odblaskowe elementy. To w tej szkole czynimy. 2 lata z rzędu braliśmy udział w takiej dużej akcji organizowaną przez policję, która nazywała się Odblaskowa Szkoła. I w ramach tej akcji dzieci zostały wyposażone w odblaski, które są bardzo ważne, zwłaszcza w jesienne wieczory.
2: Tak jak pani obserwuje, tutaj już zmieniło się sporo przy tej szkole, jeśli chodzi o przejścia. Bezpiecznie tutaj dzieciaki się czują?
3: Tak, bardzo się wiele zmieniło. Po remoncie całej ulicy Armii Krajowej są bezpieczne przejścia dla pieszych, ale z tego miejsca chciałabym zaapelować do wszystkich kierowców jeżdżących w Mysłowicach, aby przed szkołami zwolnili.
2: Bezpiecznie tu jest na tych przejściach przed szkołą?
4: Tak, czuję się bezpiecznie.
2: Co daje jeszcze takie poczucie bezpieczeństwa?
4: Odblaski jak mamy i jak patrzymy w lewo, w prawo i znów w lewo.
2: A jeśli chodzi o te odblaski, powiedz mi, po co one są potrzebne?
4: Po to, żeby kierowca nas widział na przykład w nocy.
2: Ty dzisiaj masz tu fajną kamizelkę, ale chyba tak na co dzień w kamizelce nie chodzisz, prawda?
4: Prawda.
2: No a jaki masz element na przykład odblaskowy? Zawsze masz przy sobie jakiś?
4: Tak, na przykład na plecaku mam.
2: I myślisz, że widzicie kierowca dzięki temu?
4: Tak.
5: Śląski naukowiec wymyślił logos XI. To pomoże ludziom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Dzięki temu bardziej świadomie zaufamy jej wyborom. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
6: Dzień dobry, Krzysztof Michalik. Jestem pracownikiem wykładowcą na Uniwersytecie WSB Emerito w Chorzowie. I moja specjalizacja obejmuje informatyka, w szczególności sztuczną inteligencję.
7: Panie profesorze,

0: Azure. Stworzył Pan narzędzie o nazwie Logos XAI. Proszę powiedzieć, co to za narzędzie?
1: Trzeba rozszyfrować te ostatnie trzy litery XAI, czyli XAI, Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja. No ale to jeszcze prawdopodobnie nie odpowiada na pytanie, a właściwie co to jest. Tu by trzeba było spojrzeć najpierw szerzej na sztuczną inteligencję. W sztucznej inteligencji, najogólniej mówiąc, mamy, nazywamy to paradygmatami. Dwa takie główne paradygmaty, czyli podejścia do budowy systemów AI, bo AI to nie są tylko chatboty. To jest, nie wiem, 2-3% tego, czym się w ogóle AI zajmuje. Natomiast jeden paradygmat, tak będę to już nazywał fachowo, ale tu chodzi po prostu o pewne podejście. Paradygmat symboliczny i drugi paradygmat koneksjonistyczny związany z sieciami neuronowymi, o których niektórzy słuchacze być może co nieco słyszeli. Zresztą ogromna sieć neuronowa jest częścią chatbotów, które wprowadziły, mówiąc tak metaforycznie, żartobliwie trochę AI pod strzechy. Dlaczego o tym wspominam jako wyjaśnienie tego, rozszyfrowanie tego? Dlatego, że większość systemów, różnych klas systemów, często opartych o taką czy inną logikę, związanych z tym pierwszym paradygmatem symbolicznym, można, mówiąc językiem cybernetyki, określić jako białe skrzynki. Co to oznacza z kolei? To jest taki model, że widzimy wejścia informacyjne, czyli informacje wejściowe, widzimy wyjścia, czyli widzimy rezultaty jakiegoś procesu, w szczególności rozwiązania jakiegoś problemu, ale widzimy też, w jaki sposób ten problem był rozwiązany przez system AI należący do tego paradygmatu. W szczególnym przypadku taką bardzo reprezentatywną klasą są systemy ekspertowe, które wręcz wyjaśniają w taki zrozumiały sposób logikę wywodu prowadzącą do rozwiązania problemu. Paradygmat koneksjonistyczny z kolei związany z sieciami neuronowymi, generalnie sieci neuronowe, a już na pewno te najnowocześniejsze należące do tak zwanego nurtu głębokich sieci neuronowych, gdzie jest bardzo wiele warstw, parametrów i tak dalej, spełniają z kolei model, mówiąc znowu językiem cybernetycznym, czarnej skrzynki. Co to oznacza? Że znowu widzimy, mamy możliwość obserwowania informacji wejściowych, jakichś danych na przykład, symptomy choroby, cokolwiek. Widzimy rozwiązanie, propozycję rozwiązania, jakąś decyzję, jakąś prognozę, ale nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, czyli musimy zaufać, to rozwiązanie jest dobre, że jest poprawne. Trudno nam jest zajrzeć niejako do środka, stąd ta nazwa czarna skrzynka, tak metaforycznie, ale dobrze oddająca istotę sprawy. I teraz, przechodząc za tą wyjaśnialność, chodzi o to, żeby sieci neuronowe, na tyle na ile się da, trudno od razu zrobić z nich, przekształcić je w model białej skrzynki, czyli żeby one były takie bardzo transparentne i pokazywały nam sposób rozwiązywania problemów. Ale żeby chociaż było to metaforycznie, obrazowo, choćby szare, tak żebyśmy częściowo przynajmniej mieli wgląd w to, co się tam dzieje. Bo oczywiście my, jako twórcy sieci neuronowej, my programując, my znamy algorytm, my wiemy, dlaczego użyliśmy takiego czy innego kawałka kodu. Natomiast potem, gdy to uruchomimy, to dla konkretnych danych nie widać dokładnie, co się tam dzieje. My rozumiemy, jak to działa, ale to nie jest to samo, co obserwowanie pewnych procesów, które tam zachodzą. I ta klasa systemów i ten nurt badań w ramach sztucznej inteligencji, względnie niedawny, czy niedawno rozpoczęty, ma za celu uczynienie właśnie sieci neuronowych, w szczególności tych głębokich sieci, które są i złożone, i często skomplikowane, bardziej transparentnymi, bardziej zrozumiałymi. Możemy zajrzeć, podejrzeć, co w poszczególnych modułach, bo często tam jest wiele różnych modułów, każdy wykonuje inne funkcje i każdy z nich obserwować. I to jest zadanie tego systemu, on jest w trakcie budowy, no to pomysły ciągle nowe przychodzą, proces programowania też jest żmudny, bo to nie są tylko pomysły, to trzeba zaprogramować. Ja nie działam w ramach grantu, tylko robię to sam. Trzeba testować, no każdy programista wie, że to jest żmudny proces, zwłaszcza gdy system no, się rozrasta i jest już dość duży.
0: To panie profesorze, spróbujmy to przełożyć też na język ludzki, albo przynajmniej przykłady. Na przykład to narzędzie, w czym pomoże na przykład lekarzowi, to taki pierwszy przykład, gdybyśmy podali, a drugi przykład na przykład w bankowości.
1: Twórcom systemów adresowanych do tych dziedzin akurat pomoże zrozumieć ta klasa systemu. Może pomóc w ustaleniu, doborze pewnych parametrów, hiperparametrów, cokolwiek to znaczy, konstrukcji, topologii sieci, struktury sieci, co się tam dzieje, dlaczego rezultaty nie są tak dobre, jak powinny być, albo czy można usprawnić działanie sieci. Natomiast ja niejako przy okazji, bo tu mówimy o takim zastosowaniu wspomagania tego procesu twórczego budowy aplikacji opartej o sieć neuronową. Natomiast jakby po drodze ja odkryłem dla samego siebie to, że potencjalnie niezwykle wdzięcznym obszarem zastosowania tego typu narzędzia może być edukacja w ramach sztucznej inteligencji, przedmiotów ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak powiedziałem, pewna współczesne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają po dziesiątki, setki warstw, miliony parametrów i tak dalej, nie chcę tu za bardzo używać języka technicznego, składają się często z wielu modułów, czyli są i złożone, i skomplikowane, bo to nie jest to samo. Tu akurat te sieci są i złożone, i skomplikowane, co powoduje, że jeżeli posługujemy się, oczywiście jesteśmy skazani na to, żeby na wykładzie posługiwać się tradycyjnymi metodami, no wzbogaceniem, nie wiem, o grafikę, o slajdy, o komentarz słowny, werbalny. Natomiast wiele rzeczy pozostaje jakby w sferze zrozumienia pewnej abstrakcji, sensu jakichś równań, sensu jakichś algorytmów. Natomiast tu można pokazać w działaniu niektóre moduły, zaglądając niejako do środka. Jak to wygląda? Na przykład jak sieć neuronowa na podstawie zdjęcia klasyfikuje, że jest to dla przykładu pies, a nie kot, tak? Jaka jest percepcja sieci neuronowej kota, jeżeli zajrzymy na to, co w środku tam jest tworzone, przechowywane w ramach bardzo wielu iteracji, cykli w procesie uczenia tej sieci. Także z jednej strony to może zwiększyć zaufanie do pewnych rozwiązań w momencie, gdy tworzymy aplikację, ale tu w kontekście edukacji wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo wdzięczne narzędzie do objaśniania, jak te dość skomplikowane współczesne sieci neuronowe działają. No, pamiętajmy, że w Czapgocie jest sieć neuronowa, która ma miliardy parametrów. Analizowanie tego na żywo jest bardzo trudne. Dwa obszary, gdzie zaufanie ma znaczenie. Na razie etap rozwoju tych systemów XAI nie jest w stanie osobom nieprzygotowanym do tego, czyli przy całym szacunku lekarzowi, inspektorowi kredytowemu, posłużyć się tego typu narzędziem czy narzędziami, żeby on sam zrozumiał, co się dzieje i skąd się wzięło rozwiązanie. To ten paradygmat symboliczny i te systemy ekspertowe rzeczywiście one dostarczały jawnych, tekstowych wyjaśnień, że powiedzmy, uważam, że pacjent ma grypę, bo spełnia takie kryteria i to jest cały wywód logiczny. To nie są teksty przygotowane z góry, predefiniowane, tylko to jest proces wnioskowania. To jest różnica właśnie w tych paradygmatach, sposobach działania, bo tamte systemy naśladują procesy wnioskowania mniej lub bardziej opartego o logikę matematyczną, sieci klasyczne, nieklasyczne i tak dalej. Sieci neuronowe z kolei są metaforą działania mózgu i jego składowych, czyli poszczególnych neuronów, które są połączone w sieć. Stąd nazwa sieci neuronowe. Zatem oczywiście taki byłby cel. Będzie już dobrze, jeżeli sieci neuronowe, te głębokie, które no, nadal w większości są czarnymi skrzynkami, będą już obrazowo, to mówię, szarymi, tak? Skoro nie da się od razu przekształcić ich, tak jak przez analogię do tego paradygmatu symbolicznego, białe skrzynki, czyli takie, gdzie wszystko widać, jak problem został rozwiązany. Było takie podejście w latach 90. No, nadal pewnie niektórzy naukowcy nad tym pracują, ja też byłem zainteresowany tym, ekstrakcji reguł, czyli wyciągania z sieci neuronowych reguł logicznych, takich jak w tym paradygmacie symbolicznym. W rezultacie można było zobaczyć reguły, które powodowały w procesie wnioskowania rozwiązanie problemu. Tylko to podejście nadawało się wyłącznie do sieci niezbyt skomplikowanych, względnie prostych. Począwszy tam od perceptronu do maksimum, myślę, sieci, którą tu skutowo nazwę MLP, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli wielowarstwowy perceptron, który ma już dwie dodatkowe warstwy, ale to jest nadal nie tak skomplikowana sieć jak te współczesne. Dlatego to podejście, trudno w nauce prognozować, że to nie powróci kiedyś, ale na obecnym etapie nie nadaje się do analizy tych głębokich sieci neuronowych, bo one są zbyt skomplikowane. Mało tego, są wielomodułowe, a zatem tam nie tylko jest kwestia wyciągania jakichś reguł logicznych, jawnych, które można zrozumieć, swoje relacje typu grypa, jeśli tam kaszel, wysoka temperatura i tak dalej. To jest taki przykład matematycznej reguły logicznej, ale w praktycznym zastosowaniu. Na tej zasadzie działałem między innymi z systemem ekspertowym. Także, tak jak powiedziałem, to było możliwe w odniesieniu do prostych sieci, w odniesieniu do tych nie bardzo. Tu są dodatkowe mechanizmy, nawet raz, że różne od klasycznych sieci, typu na przykład MLP, gdzie mamy neurony połączone, utworzone czy ułożone w warstwach, połączone każdy z każdym. Tutaj no, pozwolę sobie użyć takiego terminu technicznego. Tu mamy na przykład mechanizm dropoutu, czyli rozłączania połączeń między niektórymi neuronami. No i to już jest nie do zasymulowania tym podejściem, że wyciągamy tu z tak zwanych wag, czyli pewnych parametrów na połączeniach między neuronami, pewnych wartości po prostu. Na tej podstawie tworzymy regułę. To już jest niemożliwe. Abstrahując od tego, że tak jak powiedziałem, istnieje tam szereg innych modułów, które no nijak nie dają się przełożyć na reguły logiczne na zasadzie takiej właśnie metody, bo tak to się określa, ekstrakcji reguł z sieci neuronowej.
0: To na koniec jeszcze, panie profesorze, żeby to zapiąć w jedną klamrę, reasumując, to narzędzie pomaga nam zrozumieć, jakie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja, no i dzięki temu jej będziemy mogli zaufać.
1: Docelowo tak, bo tu mówię, w tym momencie mówimy o całym nurcie badań rozpoczętym pod tym hasłem XAI. Z całą pewnością, i to jest bardzo ważny cel, tego typu narzędzie, ten system, ja go już powoli włączam do swoich wykładów ze sztucznej inteligencji, z całą pewnością może być znakomitym narzędziem wspomagającym wyjaśnianie studentom czy osobom zainteresowanym sztuczną inteligencją, jak działają te skomplikowane sieci neuronowe, gdzie jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją, i zobaczenie tego, jak to wygląda w praktyce. Na pewnym etapie, tak jak powiedziałem, może to już służyć też eksperymentowaniu. Gdy budujemy sieć neuronową, kierujemy się pewnymi heurystykami, eksperymentami. Tu to podejście też może pomóc obserwować, czy dlaczego sieć zachowuje się tak, a nie inaczej, co się dzieje w środku. Natomiast docelowo byłoby idealnie, no, gdyby udało się tę technologię doprowadzić do takiego etapu, pomagałoby silnie wyjaśnienie, czy wspomagała po prostu, nie wyjaśniała, ale wspomagała wyjaśnienie rozwiązań końcowych. Tak, to jest jeszcze trochę przed nami, dlatego że tak jak mówię, to nie jest klasa narzędzi na tym etapie, nieprzygotowanych, nie mających podstaw choćby na temat AI, a w szczególności sieci neuronowych, dlatego że, tak jak powiedziałem, chatboty to jest tylko mały fragment, sieci neuronowe to też jest jakiś fragment. Sama AI, wbrew pozorom, mimo że jest to rodzaj specjalizacji gdzieś związanej z informatyką, ale w tej chwili jest to ogromna, bardzo szeroka dziedzina o wielu różnych nurtach. Ja powiedziałem o dwóch paradygmatach, ale w ramach każdego z nich mógłbym omówić mnóstwo różnych klas systemów działających na różnych zasadach i mających swoje zalety w określonych kontekstach, no jak to zwykle bywa, w innych kontekstach pewne słabości.
2: SK Śląsk.
3: Trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. Technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki bezskutecznie i wreszcie się udało, kiedy Urząd Marszałkowski uznał nową chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. Powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać. Ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi, ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne, to znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby nowa chemia była takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
0: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
5: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł, którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju województwa śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
0: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
5: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Nie, oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siłę naszego regionu i przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obieg nowatorski, obieg zielony, obieg bardzo ekologiczny, no to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obieg, ale najważniejsze będzie to, co w środku, wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. No one się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać z kubki na kubkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć, bo jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.
6: Robert Musioł, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Chemii. Jesteśmy bardzo dobrym instytutem, świetnym na tle całego uniwersytetu, ale nie tylko. W instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał. Tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku. Jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie niedostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać świat. To się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria, Między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Ja się tak naprawdę trudno byłoby wymienić. Słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500. Znaczy to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
6: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody na dach, zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
0: Jesteście studentami?
7: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
0: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
7: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
8: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
0: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
8: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
0: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
9: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi, na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
0: Za co kochasz te studia?
9: Myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami, którzy też również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, właśnie mamy dużo zajęć praktycznych w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
7: Wydaje mi się, że najlepsze, co nas może spotkać, to najnowsze laboratoria i duża ilość tych laboratoriów. Również będzie laboratorium przeznaczone dla członków koła naukowego, także będziemy mogli się dalej rozwijać, robić ciekawe pokazy dla wszystkich zainteresowanych.
10: Podobnie jak koleżanka, no najważniejsze są te nowe laboratoria, tak szczerze.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie i zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Mieszkańcy Sosnowca mogą głosować na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a o tym porozmawiamy już za moment. W Sosnowcu rozpoczyna się również Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Wydarzenie nawiązuje do 200. rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu na cynowej płycie. Zaczniemy jednak od bardzo poważnego tematu. Poruszymy wątek polskich szkół i tego, co ostatnio miało miejsce. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Bezwzględny zakaz wstępu dla osób postronnych, zamykanie drzwi na klucz oraz wzmożone kontrole. To bezpośrednia reakcja placówek oświatowych i samorządów na ostatnie niebezpieczne zdarzenia w polskich szkołach. Te wstrząsnęły uczniami, nauczycielami i rodzicami. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
11: Anna Malecka, jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 15 w Sosnowcu.
12: Jak dzisiejszy dzień się rozpoczął w szkole?
11: No przywitał nas tutaj pan dzielnicowy z 4 komisariatu policji. Powiedział, że będzie tutaj z nami przez cały dzień. Mnóstwo telefonów od rodziców, pytań. Nie możemy zapewnić, ale no możemy zapewnić tylko tyle, że będziemy się starać tutaj ze wszystkich sił doglądać budynku i, no i pilnować tak, żeby tutaj nam nikt obcy nie wszedł. Na pewno jest wielkie przerażenie wśród rodziców uczniów, ale no jest to bardzo świeża sprawa, bardzo szybko pewne rzeczy się wydarzyły i trudno nam się też ustosunkować tak do tego. No wiemy, orientujemy się tyle co z mediów, co się dzieje, no będziemy dbali o bezpieczeństwo i starali się ze wszystkich sił, żeby dzieci się tu czuły bezpieczne.
12: Jeśli chodzi o dzielnicowego, jakie on tutaj zadania ma?
11: Powiadomił nas po prostu, że będzie tutaj z nami przez cały dzień. We wszystkich sosnowieckich szkołach są oddelegowani policjanci i no taki nadzór, bezpieczeństwo też chyba, nie wiem, widząc ten radiowóz przed szkołą, też są rodzice chyba tacy spokojniejsi, tak, że ktoś tutaj z nami współpracuje.
12: Wy dodatkowych zabezpieczeń, jeśli chodzi o wejście do szkoły, wprowadzać nie musieliście, bo u was już od jakiegoś czasu są karty, tak? Czyli tylko do szkoły wchodzą uczniowie i nauczyciele.
11: Tak, u nas od dłuższego czasu są karty wejściowe, także nie musimy się martwić, żeby ktoś cały czas też stał przy drzwiach. Oczywiście są panie woźne i też nadzorują, ale no, nikt nie wejdzie obcy, tylko osoba, dziecko, które ma kartę.
12: Dzięki temu pewnie też spokojniejsi jesteście, prawda? Bo wiecie, że nikt po szkole się kręcić nie będzie. Gorzej mają pewnie te szkoły, w których takich zabezpieczeń nie ma.
11: Tak, jesteśmy spokojniejsi na pewno, natomiast no, myślę, że też w innych szkołach, gdzie nie ma takich zabezpieczeń, to też dyrektorzy zadbali o to, żeby jednak przy każdym wejściu stał ktoś i na pewno będą drzwi z szkoły w dniu dzisiejszym przynajmniej zamknięte, a od przyszłego tygodnia też będzie jakiś wzmożony na pewno nadzór i będziemy, no zawsze jesteśmy czujni, ale musimy być bardzo teraz w tym okresie.
12: Prezydent Chęciński już zapowiedział, że w poniedziałek w szkołach zaczną się pogadanki z uczniami. Jak pani myśli, w jaki sposób one będą wyglądały?
11: To znaczy na pewno tutaj będzie duża rola pedagogów, pedagogów specjalnych, pana psychologa naszego. Na pewno zorganizujemy takie pogadanki. Czy to zmieni coś? Myślę, że tak, że no troszeczkę trzeba też dzieciakom pewne rzeczy uświadomić. Mają głupie pomysły. Tu jakiś nożyk gdzieś ktoś przyniesie sobie czasami, bo nie wiem, wycinać coś będzie robił. Dzieci mają bardzo różne zainteresowania. Ktoś chce być w przyszłości żołnierzem, harcerzem i naprawdę no, czasami my się aż dziwimy, że pomysły są bardzo różne. No musimy uczulić na pewne rzeczy, ale też musimy uczulić rodziców, żeby jednak kontrolować, co tam dzieciak bierze do szkoły, co ma w plecaku. No i przede wszystkim telefony, komórki, sieci społecznościowe, media. To jest najgorsze. Oni tam to, co oglądają, my nie wiemy, tak? Do czego mają dostęp. Przypuszczam, że do wszystkiego, do wszystkich treści. Także bardzo duża rola rodziców i też będziemy liczyć na wsparcie. Oni też na nas mogą polegać, więc no w domu przede wszystkim też kontrola telefonów i to, jakie treści dzieci przeglądają.
12: W internecie już pojawiają się głosy, żeby w szkołach postawić bramki, jak na lotniskach, żeby dzieciaki prześwietlać, sprawdzać plecaki. Tędy droga?
11: Absolutnie nie, to tylko wzmoży po prostu niepokój. Nie, no trzeba do wszystkiego naprawdę podejść rozsądnie i ze spokojem i no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby jakiś pierwszoklasista, maluszek przechodził przez takie bramki i nie, to jest za duży stres, absolutnie. Nie, myślę, że po prostu tutaj duża rola jest w nas dorosłych i w rodzicach, nauczycielach. Także my tu będziemy zapewniać wsparcie, a myślę, że rodzice kontrolę odpowiednią.
12: Można powiedzieć, te wydarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich kilku dni, troszeczkę wstrząsnęły też szkołami, nauczycielami, rodzicami. Każdy zaczął się zastanawiać, czy moje dziecko jest bezpieczne.
11: No przerażające jest to, że to są młode dzieciaki, które po prostu biorą się za jakieś głupotki, ale mówię, no to wszystko w sieci siedzi i tutaj też czytamy z panią pedagog, rozmawiałyśmy wczoraj też długo do późna, czy to jest jakiś challenge, czy to jest jakaś, nie wiem, popisówka, no strasznie głupie pomysły mają dzieci w tym wieku i no mówię, gdzieś, nie wiem, jakieś amerykańskie strony otwierają, przeglądają i wzorują się na no, jakichś szalonych wydarzeniach. Co siedzi w głowach, nie mam zielonego pojęcia, ale no jest to przerażające.
13: Rodzice o co pytają, jak dzwonią?
11: No co się dzisiaj będzie działo w szkole? No nic się nie będzie działo w szkole, tak? No, dla nas to jest dzień jak co dzień. Wiadomo, z tyłu głowy mamy, że takie rzeczy się dzieją, może się wszystko wydarzyć. Jesteśmy no też przerażeni, też się boimy, no, ale no, nie możemy rodzicom, co my możemy powiedzieć, tak? Pilnujemy, mamy tutaj zapewnioną taką opiekę, wsparcie policji i no nic więcej. No, będzie dobrze i tego się musimy trzymać.
13: A duża absencja dzisiaj, jeśli chodzi o dzieciaki?
11: Nie, są dzieciaki, frekwencja jest, że tak powiem, w normie. Myślę, że gdzieś tam bardziej województwo mazowieckie tam na pewno jest uczniów mniej w szkole, tego jestem pewna.
14: Michał Wcisło, zastępca prezydenta Sosnowca.
13: Piątek to dzień, w którym w szkołach sosnowieckich rodzice, nauczyciele, uczniowie widzą policjantów.
14: Jak najbardziej, zgodnie z poleceniem prezesa Rady Ministrów, we wszystkich szkołach w godzinach porannych dzisiaj bezpieczeństwa dodatkowo pilnują policjanci z Komendy Miejskiej. Chciałbym podkreślić, że nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych niepokojących sygnałów dotyczących konkretnych placówek w Sosnowcu. Natomiast jestem przekonany, że obecność policjantów znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa, w szczególności odstraszy potencjalnych napastników od tych placówek.
13: Jeśli chodzi o poniedziałek, tu jest ważny dzień. Prezydent Sosnowca już zapowiedział, że w poniedziałek w placówkach sosnowieckich będą pogadanki.
14: Tak, poleciliśmy wszystkim dyrektorom szkół, aby w poniedziałek każda klasa miała zorganizowane zajęcia z szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa.
13: Po co takie pogadanki?
14: Przede wszystkim po to, aby edukować i przypomnieć uczniom, także nauczycielom, o zasadach zachowania się w sytuacjach zagrożenia i ogólnych zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły.
13: Czasami słychać takie komentarze, że takie pogadanki niewiele dadzą. Bardziej trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czyli być może sprawdzać plecaki, rozmawiać z rodzicami, żeby te plecaki sprawdzali.
14: Tutaj jest bardzo duża rola rodziców, ponieważ szkoła nie ma wystarczających narzędzi zarówno organizacyjnych, jak i prawnych do tego, aby przeszukiwać prywatne rzeczy uczniów.
13: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach, tu w sosnowieckich szkołach już w większości przynajmniej nie ma takiej możliwości, żeby osoba z zewnątrz do placówki weszła. Czyli nie trzeba jakby wprowadzać w tej chwili dodatkowych zabezpieczeń.
14: Standardy przebywania osób spoza szkoły na terenie placówki obowiązują już od wielu lat. Część szkół ma wprowadzone także karty, które powodują, że elektroniczny system dostępu uniemożliwia dostanie się jakiejkolwiek osobie z zewnątrz. Część placówek weryfikuje każdą osobę na wejściu, a należy wpisać się też do specjalnej książki. To wszystko oczywiście podnosi ten poziom bezpieczeństwa, ale nie eliminuje 100% zagrożeń. Stąd regularne doposażanie naszych placówek w monitoring, a także zachęcanie dyrektorów do podpisywania umów z firmami ochroniarskimi.
13: Wracając jeszcze do tych pogadanek, kto będzie te pogadanki prowadził?
14: Pozostawiamy to do decyzji dyrektorów szkół. Nadmienię, iż we wszystkich placówkach zatrudnieni są pedagodzy, psychologowie, psychologowie specjalni, wielu innych specjalistów. Do tego w ostatnich latach też przeprowadziliśmy wiele szkoleń naszych nauczycieli, bo warto dodać, że te pogadanki mają mieć na celu nie tylko tą edukację i przypomnienie zasad bezpieczeństwa, ale także rozeznanie przez nauczycieli, czy wśród uczniów danej szkoły występują jakieś obawy, jakieś lęki, jak generalnie stan emocjonalny i psychiczny uczniów tej danej placówki funkcjonuje na dzień dzisiejszy.

0: się dzieci do szkoły wysłać? Jak? Zgłaszają coś dyrektorzy, czy nie?
1: Tak, mamy sygnały od dyrektorów, że zaniepokojeni rodzice częściowo nie chcą posyłać dzisiaj dzieci do szkół. Natomiast ja apeluję, aby słuchać przede wszystkim komunikatów policji, odpowiednich służb, instytucji, a nie do końca ufać internetowym, powielanym, niesprawdzonym źródłom informacji.
2: Arkadiusz Gęciński, prezydent miasta Sosnowca.
0: Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły szkołami, rodzicami, uczniami.
2: No zdecydowanie tak. No każdy, widząc, co się wydarzyło w ostatnich dwóch dniach, może właściwie paru tygodniach, bo były jeszcze sytuacje, które dzięki dobrym działaniom organów ścigania, m.in. w Sosnowcu, udało się uniknąć, bo przecież w Sosnowcu mieliśmy ekstremistę prawicowego, który mówił o różnych dziwnych pomysłach, jak działać. No to teraz spotkaliśmy się już z czymś, co w Polsce do tej pory właściwie było niespotykane, czyli bezpośrednią agresją i atakami młodych ludzi na kolegów, koleżanki, na pracowników oświaty. No niestety zakończyłem tragicznie, także zdecydowanie tak, gdzieś pewnie w każdym z nas jest taka nutka niepewności i tego, co będzie się działo w następnych dniach.
0: Co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo w szkołach?
2: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest rola organów ścigania, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj tych grup takich ekstremistycznych jest wiele. Mamy za wschodnią granicę wojnę i nie wiadomo, czy gdzieś ich też te działania hybrydowe nie dotykają młodych ludzi. Także to jest bardzo trudne, ale ważne działanie właśnie tych wszystkich organów stanowiących prawo w naszym kraju, bo w Sosnowcu przecież mamy również policję do zwalczania cyberprzestępczości i to oni tutaj są na pierwszej linii frontu i muszą wyławiać te rzeczy, które się dzieją, ale żeby to robić, musi być też dobre prawo i dlatego też cieszymy się, że wczoraj po raz kolejny parlament przyjął prawo, które będzie mogło wyłączać młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom informacje, które gdzieś tam namawiają do agresywnych zachowań, które będą w pewnym sensie kontrolowały internet i musimy przestać mówić o wolności, cały czas mówić o tym, że mamy prawo do wszystkiego, tylko powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak ograniczać anonimowość w przestrzeni publicznej, a polskie państwo musi w końcu zacząć mocniej atakować, mocniej działać, atakować, mówię to z pełną premedytacją, te osoby, które hejtują, które namawiają do nienawiści, które kłamią, bo dzisiaj tak naprawdę osoby hejtowane, które są gdzieś tam atakowane, są bezbronne, bo sprawy trwają miesiącami, latami, a nawet nie chodzi o te bezpośrednie rzeczy, które się dzieją między tymi osobami, ale trzeba pamiętać, że takie informacje w internecie śledzą też ludzie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i to jest problem, że one mogą te rzeczy, które widzimy w internecie, traktować w sposób poważny, reagować na to, co się mówi i wtedy niestety może dochodzić właśnie do takich sytuacji, jakie mamy, bo dobrze wiemy, że jedna z tych osób, już dzisiaj wiemy, miała różne problemy rodzinne i to, co potem czyta w internecie, nawoływanie do agresji, mówienie pewnie różnych rzeczy, które gdzieś tam przez tą osobę są bardziej przyswajane niż przez osobę, która takich problemów nie miała, no powodują sytuacje, które dzisiaj wokół siebie mamy. Także to jest tak naprawdę rola nas wszystkich, samorządowców, polityków, przede wszystkim organów ścigania, prokuratury, sądów, policji, ale no tutaj nie można przeceniać w żaden sposób, bo to jest numer jeden, rodzice. No musimy powrócić do czasów naszego dzieciństwa, mówię o sobie, a mam już 50 parę lat, gdy rozmawialiśmy z rodzicami, z dziadkami, gdy w święta do siebie uśmiechaliśmy, a nie wysyłaliśmy do siebie SMS-ów i to jest chyba dzisiaj największy problem. Trudno mi powiedzieć, jak go rozwiązać. Choć my w Sosnowcu go rozwiązujemy już od jakiegoś czasu, staramy się rozwiązać, bo przecież Sosnowiec był jednym z pierwszych miast, którym zakazano używania, poprosiliśmy o to wszystkich dyrektorów szkół, aby zakazać używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach, poza tymi momentami, w którym to jest niezbędne, no bo to jest chyba w tej chwili najgorsze narzędzie wykorzystywane właśnie do takich celów, które powodują agresję.
0: Jeśli chodzi o zabezpieczenie szkół, tu wiele szkół już w Polsce dzisiaj zapowiedziało, że już nikt z zewnątrz nie wejdzie. W Sosnowcu tego problemu chyba nie ma, bo tutaj już od dłuższego czasu raczej nikt obcy do szkoły nie wchodzi.
2: No tak jak mówiłem o tym internecie, który też byliśmy jedni z pierwszych i cieszę się, że w końcu jest ustawa, bo też czytaliśmy na początku, że takiej ustawy nie będzie, bo to znowu naruszanie praw osobistych. Szanowni Państwo, naruszamy prawo osobiste, ale pamiętajmy, że to nie prawo osobiste jest najważniejsze, tylko życie i zdrowie innych ludzi i nieraz niestety to prawo trzeba gdzieś troszkę odłożyć na bok, żeby być bezpiecznym. Dlatego też od nas te działania, tak jak powiedziałem, tak jak pani redaktor powiedziała, identyfikatory w szkołach, które są, będziemy oczywiście teraz przeprowadzać ankiety, czy aby wszędzie to jest przeprowadzane, czy aby wszędzie jest to w dobry sposób wykonywane i bezpiecznie. Oczywiście w tym trudnym, najtrudniejszym momencie jesteśmy w stałym kontakcie z policją, są patrole policji. Mogę też powiedzieć, że mieliśmy kilka takich sygnałów, które trudniej było sprawdzić od innych i było mało czasu, gdzie wysłaliśmy Straż Miejską do naszych szkół, żeby szczególnie w tych miejscach też to bezpieczeństwo gdzieś tam kontrolowali. Także dzisiaj mamy akcyjność, ale my musimy na spokojnie usiąść, zastanowić się, co zrobić na następne dni, dlatego już dzisiaj między innymi z panem pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa Dominikiem Łączykiem ustalamy taki plan, co należy dyrekcjom szkół przekazać, bo my chcemy to robić z dyrekcjami szkół, z pracownikami szkół, bo oni wiedzą najlepiej, co zrobić w danej jednostce, bo one są różne, specyficzne, żeby było bezpiecznie. Zapewne w przyszłym tygodniu takie wspólne spotkanie będzie, żeby właśnie ustalić i przekazać naszą wiedzę, jak uważamy, że to bezpieczeństwo można jeszcze poprawić, a oczywiście oczekujemy od drugiej strony, żeby też nam swoje sugestie przekazała, żebyśmy mogli to wszystko wprowadzać w życie, bo tak jak powiedziałem, no, nie możemy zakończyć na akcyjności, bo dzisiaj wszyscy mówią, pod szkołami policja, ale no, tak nie może być zawsze, no, nie ma szans, żeby każdego dnia pod każdą szkołą, przedszkolem była policja, bo policja jest od tego, aby strzec bezpieczeństwa w całym mieście, a nie tylko w określonych miejscach. Dlatego, tak jak powiedziałem, te nasze wspólne działania, które mam nadzieję przyniosą efekty, ale też, panie redaktor, musimy nie dać się zastraszyć, bo niestety takie rzeczy pewnie się zdarzały i odpukać oczywiście, ale zdarzyć się mogą, no bo nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, kontrolować wszystkiego i wszędzie. Do szkoły przychodzi się z plecakiem, przychodzi się z tornistrem, przychodzi się z torbą, więc no, nie da się kontrolować każdej osoby wchodzącej do szkoły, która jest uczniem tej szkoły czy pracownikiem tej szkoły. Także no, to, co powiedziałem, największa robota to rozmowa, jeszcze raz rozmowa i zmienienie tych nawyków, że dziecko zajmuje się samo sobą, zajmuje się internetem. Ja to też mówię w pewnym sensie do siebie, jako ojciec trójki dzieci, w tym jednego, których na bieżąco chodzi do szkoły, że rzeczywiście te priorytety chyba żeśmy zepsuli w stosunku do tego, jakie mieli nasi rodzice i musimy po prostu to w jakiś sposób zmieniać i więcej czasu poświęcać naszym dzieciom.
0: W poniedziałek pogadanki w szkołach.
2: Tak, pogadanki w szkołach. Chcemy, żeby w każdej szkole taka rozmowa się odbyła, żeby pokazać, że nauczyciele to przyjaciele tych, którzy do tych szkół chodzą, dzieci, młodzieży, że musimy ze sobą, to co powiedziałem, znowu słowo rozmowa to jest kluczem, ze sobą rozmawiać, zwracać uwagę na nasze koleżanki i kolegów, na nauczycieli, pracowników szkoły, bo wszyscy eksperci twierdzą, że każda taka osoba daje nam sygnały, że coś się z nią złego dzieje, tylko my po prostu przestaliśmy zwracać uwagę na innych ludzi. Nas inni ludzie nie interesują, interesuje nas nasze dobro, nasza sprawa, nasza chwila, a nie to, co dzieje się z innym człowiekiem. I to jest dzisiaj właśnie ten element, który chcemy zmienić właśnie takimi rozmowami. Mam nadzieję, że to będą rozmowy cykliczne, bo one się pewnie w szkołach dzieją, ale trzeba o nich sobie przypomnieć. Trzeba, tak jak powiedziałem, przypomnieć o tym, że dialog to jest coś, co zawsze świadczy mało w pokoju i w rozwoju, a właśnie brak tego wszystkiego no, prowadzi do sytuacji, które dzisiaj mamy. Także takie rozmowy i tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu również będziemy chcieli spotkać się z dyrekcjami szkół, żeby zastanowić się nad innymi takimi działaniami, które przyczynią się do poprawy jeszcze bardziej tego bezpieczeństwa, które jest, bo jeszcze raz podkreślam, nie możemy sami nakręcać tej spirali strachu. Szkoły są bezpieczne, dzieci w tych szkołach i młodzież są bezpieczni, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, jak się zdarzyły w naszym kraju i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wcześniej sygnały, które o tych trudnych sytuacjach mogą wykrywać, żeby do tych tragedii nikt nie dochodziło. Ale jeszcze raz zapewniam, że sosnowieckie szkoły, ale myślę, że wszystkie szkoły w naszym kraju są miejscami bezpiecznymi.
0: Czyli to spotkanie z dyrektorami będzie dotyczyło bezpieczeństwa. Jak je poprawić w ich odczuciu, tak, w ich mniemaniu? Co jeszcze nie działa, co trzeba poprawić?
2: Tak, to ma być wspólna rozmowa. To nie ma być wydawanie jakichś rozkazów, czy pokazywanie jednostronnie działań, które są niezbędne, tylko wymiana doświadczeń między naszym pełnomocnikiem i naszym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Policją, Strażą Miejską i pracownikami szkoły, bo nie tylko dyrektorami, oczywiście z nimi będziemy się spotykać, ale oni współdziałają, współpracują ze swoimi pracownikami w swoich szkołach, także ma być to wspólna dyskusja, rozmowa, co zrobić, żeby to bezpieczeństwo zwiększać i żeby, no, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, zauważać sytuacje, które pokazują na to, że może dojść do tragedii, bo tak jak powiedziałem, no wszyscy eksperci twierdzą, że nie da się nie zauważyć zachowań osób. Zresztą jedna z osób, która dokonała tych brutalnych czynów w jednej ze szkół, gdzieś ukazał się wywiad z siostrą tego chłopaka, która mówiła, że on o tym mówił w domu rodzicom i oni uważali to za żart. No szanowni Państwo, no nie możemy uważać za żart słowa naszych dzieci, że nienawidzi nauczyciela, że go zabije, że zrobi mu krzywdę, czy koleżance, czy koledze ze szkoły, czy w ogóle pracownikami szkoły, czy w ogóle komukolwiek na ulicy, bo trudno nazywać chyba w normalnej rodzinie mówienie o zrobieniu krzywdy komuś innemu jako żart. No to nie możemy tak postępować, musimy na to zwracać uwagę i myślę, że gdyby w tym domu zwrócono uwagę na to, co się dzieje dzisiaj i ten chłopak nie miałby tej, bo to też dla niego i dla rodziny tragiczna sytuacja, bo tak naprawdę młodzi ludzie kilkunastoletni zrezygnowali z dalszego normalnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie, a może była dla nich szansa na to, żeby do tego społeczeństwa mogli wrócić i w nim funkcjonować. I tak jak powiedziałem, ta większa spostrzegawczość, wsparcie w domu, w szkole, no, spowodowałoby, że nie mielibyśmy tragedii i nie stracilibyśmy życia ludzkiego, a z drugiej strony ta młoda osoba mogłaby całe swoje życie w normalny sposób spędzić, a tak naprawdę i życie zostało zakończone tą tragiczną sytuacją.
0: Jeśli chodzi o te pogadanki, to co? To będzie taka chwila zatrzymania się, tak? Żeby spojrzeć na te dzieciaki, z nimi porozmawiać. Czy twój kolega coś mówi, że na przykład, nie wiem, że zrobi komuś krzywdę i tak dalej, czyli taka chwila, żeby ten nauczyciel oderwał się od programu nauczania, tak, i po prostu schylił się nad człowiekiem, który siedzi w tej sali.
2: Dokładnie, bo nauka jest ważna, ale człowiek jest najważniejszy. I tak, żebyśmy chwilę z tymi naszymi wychowankami porozmawiali, żeby oni może coś nam powiedzieli, czego od nas oczekują, jeszcze jakiegoś większego wsparcia, większej troski. No to ma być taka, to ma być forma dialogu, nie monologu i mam nadzieję, że sobie z tym, jestem przekonany, nasi wychowawcy poradzą, ale jeszcze raz podkreślam, bez wsparcia rządowego, krajowego, a może i szerzej, no nie damy sobie z tym rady. Pani dyrektor, ja wczoraj jeszcze idąc spać, sprawdzając wszystko, co się dzieje na stronach internetowych, czy oby czasem coś o naszym mieście gdzieś nie przeczytam, no wchodziłem na strony, na których po prostu są transmitowane bijatyki, bójki między ludźmi, między młodymi ludźmi. Nikt tego nie kontroluje, nikt tym nie zarządza i no, mam nadzieję, że pan prezydent nie zawetuje ustawy, która wczoraj wyszła z parlamentu i będziemy w jakiś sposób mogli te strony internetowe kontrolować, a ja nie wiem, czy ta ustawa na prędce przygotowana, aby na pewno wszystkie te sprawy reguluje i mam nadzieję, że wszyscy eksperci właśnie związani z tą elektroniką, tym łatwym dostępem do sieci, no gdzieś zaczną reagować, bo myślę, że już nadszedł moment do tego, żeby dzieci nie mogły korzystać z TikToka, nie mogły może korzystać z pełnego dostępu do internetu. No czas na to, żeby to zrobić, bo my rodzice, no jesteśmy też w stanie, powinniśmy przede wszystkim. Słowo kontrolować, no nie jest najlepszym słowem, ale niestety tutaj chyba to tak trzeba określić. Musimy kontrolować swoje dzieci, co robią, ale one dużą część swojego wolnego czasu spędzają poza domem i tutaj już te możliwości są dużo mniejsze i to jest rola państwa, żeby zapobiegać takim sytuacjom, pomagać, wspomagać rodziców. Dlatego trzeba zastanowić się dzisiaj nad dostępem nieletnich do pełnej możliwości, pełnej palety internetu, TikToków i innych różnego rodzaju komunikatorów. żeby ten dostęp był trudniejszy i też śledzenie tego, co się dzieje, bo tak jak powiedziałem, to jest naprawdę niesamowite, co w internecie można zobaczyć i usłyszeć. A to streamerzy, którzy różne dziwne rzeczy robią, dziwnie ze sobą rozmawiają, wulgarne dialogi, mówię, przemoc, to wszystko jest w ciągu sekundy w internecie dostępne i państwo wydaje się być bezradne, no bo tych rzeczy nie powinniśmy oglądać. Jak mamy telewizję, która dla wielu młodych ludzi dzisiaj jest czymś passé i w ogóle się śmieją, że ktoś jeszcze ogląda telewizję, a tam mamy napisy, od ilu lat jest dany program, mamy o określonych godzinach reklamy, po 22 tego, przed 22 czegoś innego, filmy z przemocą o innych godzinach, a w internecie w całą dobę to wszystko jest dostępne i nikt nic z tym nie robi. I zamiast zajmować się nocą sprzedażą alkoholu, brakiem reklam, z tym, czy społeczeństwo sobie radzi samo, bo przepraszam, że trochę zmieniłem temat, ale radzi sobie, bo spada ta sprzedaż alkoholu. Młodzi ludzie wiedzą, że alkohol jest zły, zmieniają swoje przyzwyczajenia i zamiast walczyć z tym, co społeczeństwo sobie radzi, niech w końcu zaczną walczyć z tym, z czym społeczeństwo i rodzice my sobie nie radzimy, czyli z tym, co jest ogólnodostępne w internecie i a chcielibyśmy pewnie, żeby nie było dostępne, bo chcielibyśmy, żeby dzieci, gdy są poza domem, nie mogły korzystać ze stron, które są po prostu dla nich, nie powinny być dla nich dostępne i gdzieś ranią ich rozwój i ten rozwój w ogóle jest zachwiany właśnie poprzez tą agresję, przemoc i wulgaryzm.
0: Dużo się mówi też o hejcie, z którym miasta walczą, tak? W jakiś sposób prowadzą kampanię, ale też sobie za dużo nie są w stanie same poradzić.
2: Panie redaktor, bo to znów kamyczek do ogródka tych, którzy są za to odpowiedzialni, bo jeżeli jest hejt, jeżeli jest kłamstwo, jeżeli jest oszustwo i ono jest ogólnodostępne w internecie, jeżeli sprawy w sądzie w takich sytuacjach trwają latami, no to czego my oczekujemy? Że ci ludzie z tego zrezygnują, że przestaną w taki sposób się zachowywać, jeżeli dla nich nie ma żadnych kar, a ta kara jest po latach, już nikt o niej nie pamięta, ta osoba, która została hejtowana, która jest obrażana, już

0: często tysiące zupełnie postronnych osób, często w różnych sytuacjach życiowych, w różnych kryzysach życiowych, które je gdzieś tam, które się im zdarzają, też często osoby z różnych rodzajów zaburzeniami, które wśród nas funkcjonują. I one zupełnie to mogą inaczej postrzegać i może dochodzi do tragedii, do których dochodzi, bo dzisiaj do końca nie wiemy, co było przyczyną tego, co się wydarzyło w szkołach, ale mamy wiele innych przykładów tragedii, które były spowodowane tym, co ktoś zobaczył w internecie, co przeczytał i potem na podstawie tego impulsu działał.
1: SK Śląsk.
2: Mieszkańcy Sosnowca mogą głosować na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tradycyjnie jest w czym wybierać. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mamy 85 wybranych projektów, które już są poddawane pod głosowanie. Każdy z naszych mieszkańców ma tak naprawdę dwa głosy do oddania na strefę ogólnomiejską i strefę rejonową, czyli rejonowa strefa to jest ta, gdzie on mieszka. Tak jak wspomniałem, głosowanie trwa, bo już od 2 października nasi mieszkańcy mogą głosować, no i będą mogli to robić do 12 października, więc tego czasu wcale nie jest tak dużo. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej naszego budżetu obywatelskiego. Tam te wszystkie projekty są opisane, pokazane lokalizacje, czemu mają służyć. Jeśli ktoś nie jest do końca zdecydowany, to warto właśnie tam zajrzeć i wybrać ten projekt najlepszy dla siebie.
4: A jakie tam są na przykład projekty?
3: Są przeróżne. Jest wodny plac zabaw, są siłownie, są place zabaw, chodniki, drogi. Ja nie chcę żadnego wyróżniać. Każdy z nas musi sobie to zrobić wedle własnego uznania. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z tą strefą najpierw ogólnomiejską, bo to jest taka strefa obejmująca całe miasto i tam są projekty nawet do 1 000 000 zł, więc naprawdę poważne rzeczy można zrobić. A potem zobaczyć, co można zrobić dla swojej własnej dzielnicy, jaki projekt we własnej dzielnicy może wygrać i oddać. I oddać głos.
4: No właśnie, a jak tam z tymi mieszkańcami jest? Chętnie przystępują do takiej obywatelskości i do oddawania głosu?
3: Nie sprawdzaliśmy. W NIK-u mamy taką zasadę, że nie logujemy się, nie sprawdzamy, abyśmy potem nie byli podejrzani o właśnie próby tutaj jakiejkolwiek manipulacji. Natomiast jest to stała liczba mieszkańców co roku. To są wahania rzędu 5% więcej, 5% mniej w tej liczbie głosów, ale zachęcamy bardzo serdecznie. Trudno szczególnie tych młodych ludzi zmobilizować do głosowania, bo ci, którzy wiedzą, jak działa miasto, to najchętniej właśnie oddają głos, a pozostali zawsze to trzeba ich jakoś wyciągać do tego głosowania. Może nie tyle wyciągać z domu, bo głosujemy przecież przez internet, ale namawiać do tego, aby jednak przez internet zagłosowali.
4: Gdzie można te wszystkie projekty o nich poczytać, wszystko przejrzeć?
3: Na stronie budżetu obywatelskiego, Sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego, tam wszystkie te projekty są opisane z lokalizacją, z kwotą, którą wedle pomysłodawcy i konsultacji oczywiście z merytorycznym wydziałem, za którą ten projekt da się zrealizować, także tam jest wszystko.
4: Głosowanie nie jest skomplikowane?
3: Nie, nie jest skomplikowane, to jest dosłownie kilka kliknięć i działa.
4: Co nam to daje, że weźmiemy udział w głosowaniu?
3: Przede wszystkim mamy coś nowego dla swojej dzielnicy, to jest najważniejsza rzecz. Chodnik, ulica, plac zabaw, siłownia. W naszej przestrzeni miejskiej pojawia się coś fajnego, coś nowego, z czego będziemy mogli zwyczajnie korzystać.
4: Warto też docenić ludzi, którzy poświęcają czas, żeby coś w tej naszej dzielnicy zmienić.
3: Zgadza się, bowiem aby projekt mógł zostać poddany pod najpierw tą ocenę wstępną, musi mieć odpowiednią liczbę głosów, a więc ta osoba, która z tym pomysłem nie dość, że najpierw musiała w głowie coś wymyślić, jakiś pomysł musiał jej przyjść do głowy, potem musiała zebrać odpowiednią liczbę podpisów i dopiero po weryfikacji taki projekt jest poddany.
2: W Sosnowcu rozpoczyna się Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Wydarzenie nawiązuje do 200. rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu na cenowej płycie. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
5: Dr Daria Więcławek, kierowniczka promocji działu edukacyjno-promocyjnego w Pałacu Szenomuzeum w Sosnowcu. Odbędzie się u nas Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Będzie to impreza, która będzie się odbywać nie tylko w naszym muzeum, ale także w Pałacu Emy przy ulicy 1 Maja, w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamku Sieleckim, w Banku Sztuki i także w Sosnowieckim Egzotarium, więc będzie kilka lokalizacji. Sama nazwa festiwalu, Festiwal 200, pochodzi od umownej daty, rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu widoku z okna Legra, Nicephora Niwca. No jest to dosyć umowna data, no ale bardzo dla nas ważna, bo to jest data, która jakby jest datą graniczną naszego sposobu patrzenia na świat, no bo umówmy się, że fotografia no zmienia

0: tego, w jaki sposób utrwalamy wspomnienia, w jaki sposób patrzymy na sztukę. Także tutaj chcemy pokazać, jak ta fotografia wyglądała w historii, stąd też tutaj mamy taką wystawę na szklanej płycie. No i także jak wygląda ta przyszłość fotografii w czasach AI. W ramach Festiwalu 200 odbędzie się 10 wystaw, wystawi się ponad 24 artystów w kilku przestrzeniach. W naszej głównej siedzibie przy ulicy Chemicznej będzie wystawa Polskę Mariusza Foreckiego. W Pałacu Emmy będzie wystawa zbiorowa Wschód, ale także wystawa Tu jest wojna Wojciecha Grzędzińskiego. Natomiast oprócz tego no, też spotykamy się na różnorakich warsztatach, spotkaniach artystycznych. Zapraszamy na przykład do Zagłębiowskiej Mediateki na forum Festiwalu 200 Głosy o fotografii, podczas którego będziemy właśnie rozmawiać o różnych zagadnieniach związanych z fotografowaniem, też o fotografii społecznej, o przyszłości fotografii, o festiwalach fotograficznych, czyli wszystkim tym, czym współczesna fotografia i współczesne środowisko żyje. Całą jakby mapę festiwalową, wszystkie lokalizacje można poznać na naszej stronie www. Nazwa jest bardzo prosta, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Festiwal 200, to będziemy my. No i tam faktycznie wszystkie lokalizacje można zwiedzić w ramach jedynego karnetu. Także tutaj mamy nadzieję, że nikt się tutaj w Sosnowcu nie zgubi, a też odwiedzających także spoza drugiej strony Przemszy i Brynicy. Mam nadzieję, że taki karnet zachęci do zwiedzenia całego Sosnowca. Festiwal z wszystkimi warsztatami, spotkaniami potrwa aż do 20 listopada. Dostępność różnych wystaw zależy też od samej instytucji, to wszystko mamy wyjaśnione na stronie. Natomiast taki główny trzon festiwalu, kiedy na pewno wszystko będzie można zobaczyć, to będzie do 30 października. Oficjalne zakończenie festiwalu to jest 20 listopada. Jeżeli ktoś kocha fotografię, to na pewno nie będzie się w Sosnowcu nudził. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy i słuchaczki na Festiwal 200, Międzynarodowe Biennale Fotografii w Sosnowcu.
1: 15-letnia Polka na testach w Bayernie Monachium, kolejny talent z szansą na wielką karierę. Takie historie to rzadkość. 15-letnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w 3-dniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym kompleksie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. A po powrocie zajrzała do Radia SK.
2: Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
3: Marcelina Siwy
2: oraz jej mama
4: Karolina Siwy.
2: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka, zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka, zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny, osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
4: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak wryci i nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Football Academy przez MUKP, Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
3: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak nie przyjmą, ale jakoś tam mi się udało.
2: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
3: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też. oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
1: I pamiętasz, kiedy na tę pozycję zostałaś skierowana?
3: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
1: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
3: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiety.
1: A masz to w planach?
3: Mam, na pewno.
1: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
3: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Nie skupiać się na innych.
1: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
3: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie. I to tak głównie.
1: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub, no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
3: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są, bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.
4: Tak naprawdę Marcelina w ciągu 3 dni testowych w Monachium, 2 dni trenowała z dziewczynami 2 lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w 3 dniu, po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu, tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od nas. Więc dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to już jest, to są już kobiety, różnica i fizyczności, i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu, w którym uczestniczyła. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka, gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę nożną. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczyrą. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy. Dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała. Ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy. Jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc nauka gdzieś tam idzie w parze z pasją.
3: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
4: No, zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania razem. Jesteśmy obydwoje obecni na meczach kadry Śląska. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie. Natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami. Tam ćwiczy. No, staliśmy się, znaczy się ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki. I lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami. Duża różnica. Tak jak córka wspominała, ta fizyczność, ta szybkość jest widoczna na boisku, ale to się zmienia, bo zmieniają się standardy treningowe. Wszyscy chcą, może dotrzeć to złe słowo, ale podążają za trendami piłki zachodniej, gdzie ta piłka jest szybsza, treningi są intensywniejsze, co przekłada się później na boisku. Widziałam zupełnie inny rozkład treningowy. Zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No myśmy nie mogli wejść w niektóre, do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, w którym brała udział Marcelina, to co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, i nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego człowieka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna i gdzieś ta chęć walki nie odpuszcza.
1: Widzi pani Marcelinę w przyszłości w barwach właśnie FC Barcelony, tak jak sobie zamarzyła?
4: Marzenie córki to też gdzieś jest docenienie rodzica i takie kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to klucz będzie FC Barcelona.
1: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
4: To w zależności, w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do Marceli.
5: SK Śląsk.
1: A teraz można powiedzieć, pozostaniemy w temacie piłki nożnej, ale bardziej takim kibicowskim. Trójkolorowa krew płynie w Zabrzu. Legion HDK sympatyzujący z kibicami Górnika Zabrze zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Do specjalnego ambulansu przychodzili zarówno stali dawcy, jak i osoby, które zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy. Materiał naszej reporterki Oli Grochowskiej.
6: Sebastian Kalata, koordynator HDK Trójkolorowi. Dzisiaj mamy kolejną akcję krwiodawczą, która jest organizowana przez klub HDK Legion Trójkolorowi. Zbieramy krew przede wszystkim w Zabrzu i chcieliśmy przede wszystkim skupiać kibiców wokół siebie, ale okazało się, że rozlało się na tyle, że każdy przychodzi i wszyscy chwalą sobie. Nie pierwsza akcja, a warto wspomnieć, że w przyszłym roku już mamy pięciolecie, czyli to już jest około 23-24 akcja. Cieszą się popularnością o tyle, o ile mamy swoich stałych dawców około 30. Także to jest nasz mały sukces, ale największe już mieliśmy nawet koło 70, także zależy od daty, zależy od sposobności i od pogody czasami. Jedna jednostka może uratować nawet i 3 życia, także warto przeliczyć, że 30 osób na akcję może uratować prawie 100 żyć, także jest to wymierne przeliczenie, prawda? Klub został założony 5 lat temu, ogólnie nosiłem się z zamiarem założenia klubu długo, ponieważ no, widziałem dziwne rzeczy, które wymagały przetoczenia krwi i zawsze się zastanawiałem, skąd ona jest, czemu się bierze. Jak zgłębiłem temat, to stwierdziłem, że taki klub w Zabrzu by się przydał i założyliśmy ze znajomymi klub HDK Trójkolorowi przy Górniku Zabrze. Brzydko mówiąc, jest to samograj. No, każdy poczuwa się do tego, żeby być odpowiedzialnym człowiekiem, a uratowanie zdrowia i życia, oddając praktycznie to coś, co masz w sobie i tak, to jest taki największy poziom altruizmu, prawda? Zapraszamy 14 grudnia, że tak już zareklamuję, to wtedy możemy wszystko wytłumaczyć, ale tak pokrótce, należy przede wszystkim przed oddaniem krwi dzień wcześniej pić dużo wody, należy nie spożywać alkoholów, nie jeść tłusto, bo później krew jest i tak do utylizacji, więc niepotrzebny zachód kogoś, kto oddaje i kogoś, kto to pobiera. No i jak to mówią, trzeba zdrowo żyć, żeby zdrowo oddać krew. Dodając do tego, że trzeba mieć 18 lat, trzeba czuć się zdrowym i ważyć co najmniej 50 kilo, no bo to też jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, bo przy jednorazowym oddaniu oddajemy praktycznie 1/10 objętości krwi. To chyba już wszystko, co trzeba wiedzieć o oddawaniu krwi. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa jesteśmy regularnie co rok, przypominając o naszych akcjach, ale przyjeżdżamy tam, żeby organizować właśnie takie akcje jak ta, bo ta wyszła całkiem na spontanie. Mieli po prostu wolny termin i stwierdziliśmy, że dawno nie było akcji na Placu Wolności. Kiedyś były regularnie, później były tam jakieś problemy, nie wiem, czy z własnością gruntu, czy coś, nie wnikam w to, ale chcemy wrócić do tej potężnej tradycji, która tutaj jednak się odbywała, bo ja sam zacząłem oddawać pierwszy raz tutaj jakieś 20 lat temu, 21 dokładnie. No na pierwszej akcji naszej byli praktycznie tylko kibice, bo taki był nasz target, no ale rozrastająca się przynależność klubowa do ludzi, kibiców, ale nie tych takich zrzeszonych tam w Torcidach i innych takich, przekłada się wymiernie na to, że jest dużo tych ludzi, bo zwykli kibice przychodzą, mówią, aha, jest trójkolorowa krew, to trójkolorowa krew jednak łączy i lubimy pomagać, po prostu. Trzeba się troszkę przygotować, niektórzy się boją igieł, co jest dla nas niezrozumiałe, ale wiadomo, każdy ma jakieś fobie. Trzeba to po prostu brać na spokojnie, no, jeżeli ktoś będzie chciał oddać, to i tak odda, nieważne, czy będzie 1000 osób na trybunie, czy pełen stadion, aczkolwiek, no, przy takich sukcesach Górnika, no, to wiadomo, że pełen stadion to już jest standard u nas.
7: Dzień dobry, Damian Konieczny. Ja jestem honorowym dawcą krwi, już nie pamiętam jak długo, w każdym razie mam oddane prawie 10,5 litra, dokładnie 10 litrów 350 ml. I na akcjach HDK Trójkolorowi oddałem równo 9 litrów. Ja zawsze chciałem robić coś dobrego, a uważam, że oddawanie krwi to jest szlachetna idea i po prostu kiedyś wracając z pracy zobaczyłem, że tutaj właśnie, gdzie stoimy na Placu Wolności, jest jest autobus, no i to były takie moje właśnie początki. Wtedy miałem jeszcze kilka prób takich, powiedzmy, dyskwalifikacyjnych ze względu na wagę, bo byłem strasznie szczupły, no ale już jak się udało, później też miałem krótką przerwę i jak właśnie chłopacy zaczęli organizować akcje 5 lat temu, to zacząłem w nich uczestniczyć i no i tak poszło. Nie ma się w ogóle czego bać. Jeżeli ktoś mówi, że oddawanie krwi jest niebezpieczne dla zdrowia, to po prostu nigdy nie miał z tym nic do czynienia. Tu wszystko jest w pełni bezpieczne. Można sobie zerknąć na strony regionalnego centrum, tam jest wszystko opisane, wszystko jest bezpieczne, nie ma się czego bać i tak jak mówię, można się jedynie od tego pozytywnie uzależnić. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi i krew można oddawać co 56 dni. Trzeba być przede wszystkim trzeźwym, wyspanym, trzeba przytrzymać odpowiednią dietę wcześniej, pić dużo wody przed donacją. W dniu donacji trzeba zjeść śniadanie i no i też odpowiednio się napoić. Dzień wcześniej na pewno nie jeść tłustych potraw, bo to na pewno wyjdzie w krwi, którą oddajemy dzisiaj. No, dzisiaj oddajemy to, co jedliśmy wczoraj. Ja osobiście jestem na własnej działalności gospodarczej i nie korzystam z niewolnych od pracy. Po donacji będę jechał robić swoje zadania, ale tak, jest to 2 dni wolnego od pracy. Po oddaniu 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn dostaje się legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi, która wiąże się z odpowiednimi benefitami w postaci na przykład lekarza bez kolejki, nie? To jest bardzo ważne.
5: SK Śląsk.
1: A teraz zmieniamy temat. Dobra wiadomość dla małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzięki szkoleniom, jakie przeszli kardiochirurdzy w USA, wdraża program leczenia małych pacjentów, którzy wymagają rekonstrukcji tętnic płucnych i takich, u których łożysko płucne w ogóle się nie wykształciło. To możliwe tylko w Katowicach. Dodatkowo oddział kardiochirurgii został wyremontowany i zyskał najnowocześniejszy sprzęt. A o tym w materiale Darka Brombosza.
8: Dzień dobry, Justyna Olszok, oddział kardiochirurgii dzieci. GCZ w Katowicach. Część intensywna, czyli tej opieki nad dzieckiem bezpośrednio po operacji, została całkowicie zmodernizowana. Powstały 2 nowe sale, jedna dwuosobowa, jedna pojedyncza, z pełnym monitoringiem, gdzie rodzic z dzieckiem może przebywać 24 godziny na dobę bezpośrednio po operacji. Co jest dla rodzica no chyba najważniejsze, żeby być bezpośrednio z dzieckiem po operacji. Natomiast dla dziecka bardzo ważne, żeby to ciepło rodzicielskie było z nim również od razu, od początku. Tutaj jest sala właśnie ta dwuosobowa, gdzie są 2 stanowiska z pełnym monitoringiem, z pełnym oprzyrządowaniem, wyposażone w zupełnie nowoczesny sprzęt, czyli nowe respiratory z oscylacją, pełny monitoring i tak jak mówiłam, pobyt rodzica 24 na dobę, czyli również jest łóżko dla rodzica i szafeczka przewidziana dla rodzica oraz zaplecze sanitarne, czyli łazienka. Tak? Ten rodzic dla dziecka w całej terapii prosto po operacji jest bardzo ważny. To jest dla dziecka przede wszystkim wsparcie emocjonalne. Tak? My dajemy wsparcie pod kątem operacji, pod kątem leczenia, pod kątem rekonwalescencji, rehabilitacji. My dajemy swój profesjonalizm medyczny, natomiast rodzic daje całe swoje serce, całe swoje uczucie pod kątem emocjonalnym. Dlatego pobyt rodzica jest bardzo ważny.
9: Czy możemy to porównać, jak było wcześniej, a jest teraz tak obrazowo, czyli nie wiem, przeszliście z Mercedesa na Maybacha?
8: Myślę, że można to tak nazwać. Specyfika kardiochirurgii, zabiegów operacji kardiochirurgicznych można śmiało nazwać Mercedesem. Do tej pory oczywiście wykonywaliśmy te zabiegi z jak największą troską o pacjenta, natomiast brakowało tej obecności tego rodzica, tak? Do tej pory mieliśmy 6 stanowisk intensywnej terapii, teraz po remoncie będziemy ich mieć 7, ponieważ od 30 czerwca rusza drugi etap tego remontu. Będzie remontowana sala czteroosobowa. Zwiększą nam się możliwości po prostu obecności, ilości dzieci po operacji bezpośrednio. No i tak jak mówię, najważniejsze pobyt tego rodzica i profesjonalny sprzęt, całkiem nowy, zupełnie inne możliwości. Także śmiało można powiedzieć, z Mercedesa na Maybacha. To są respiratory z oscylacją, to są najnowszej generacji pompy infuzyjne do przetoczeń krwi, to są pompy infuzyjne do przetoczeń, do podaży stałej w ciągłym wlewie leków inotropowych. To są monitory, które zabezpieczają nas nie tylko w zwykłe zapis EKG czy pulsoksymetrii, tylko również krwawego pomiaru ciśnienia, co jest przy operacjach kardiochirurgicznych bardzo istotne, że taki pomiar jest bezpośredni jako krwawy pomiar ciśnienia.
9: My mówimy tutaj o małych pacjentach, mówimy też o rodzicach, ale to też ogromny z pewnością komfort dla pielęgniarek, dla personelu medycznego, lekarzy.
8: Jak najbardziej, ponieważ tak jak mówię, że personel od lekarskiego przez pielęgniarski do fizyków medycznych, my dajemy cały swój profesjonalizm i całą swoją naukę, którą do tej pory żeśmy zdobywali. Natomiast ten sprzęt jest bardzo istotny, ponieważ to jest nowoczesny sprzęt, tak? Posiadaliśmy część nowoczesnego sprzętu, ale wiadomo, medycyna idzie z postępem, czyli sprzęt medyczny również nabiera tempa. No i w tym momencie śmiało możemy powiedzieć, że my dotrzymujemy kroku tego tempa właśnie, jeżeli chodzi o nowoczesny sprzęt.
9: W zasadzie to dzisiaj, tutaj, teraz to tylko chyba nie przeszczepiacie serca.
8: Myślę, że można tak powiedzieć, ale nie, no teraz to oczywiście żartuję, wszystko przed nami. Natomiast wiąże się to również z nową metodą operacji rekonstrukcji tętnic płucnych.
7: Wojciech Gomułka, rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
9: No właśnie, oprócz tego, że kardiochirurgia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach została zmodernizowana, wiemy jaki nowoczesny sprzęt, ale jedna ważna informacja to też taka, jest program współpracy specjalistów amerykańskich z lekarzami, kardiochirurgami również z waszej lecznicy. To powiedzmy, na czym on polega.
7: Współpraca szpitala w Stanford i Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, a także szerzej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, to naprawdę niezwykła, bardzo wspaniała wiadomość dla pacjentów kardiochirurgicznych. Nasz szpital, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, przejął, nauczył się od specjalistów Stanford wyjątkowej, unikalnej metody rekonstrukcji tętnic płucnych, jaką jest unifokalizacja. Jesteśmy obecnie jedynym szpitalem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, gdzie medycy potrafią te niezwykle skomplikowane operacje wykonywać. Pacjenci dzięki tym zabiegom odzyskują życie, wracają do zdrowia.
9: Do tej pory trzeba było zbierać duże pieniądze?
7: Do tej pory, aby wykonać zabieg unifokalizacji, rodzice byli zmuszeni zbierać olbrzymie kwoty, od kilku do nawet 11 milionów, żeby taki zabieg przeprowadzić w którymś z nielicznych ośrodków w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. To już przeszłość. Dzięki temu, że kardiochirurdzy z GCZD przyswoili, nauczyli się tej niezwykłej metody rekonstrukcji tętnic płucnych, polskie dzieci, polscy mali pacjenci nie będą już musieli wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, a ich rodziny nie będą zmuszane do przeprowadzania olbrzymich zbiórek pieniędzy sięgających czasem nawet kilkunastu milionów złotych. W tej chwili te zabiegi wykonywane są w ramach NFZ-u. Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
5: SK Śląsk.
10: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
10: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
12: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia!
9: A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
11: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
12: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
13: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
12: Już mi się podoba.
13: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
14: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
15: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
16: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
20: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
21: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
10: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
15: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
3: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
1: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. 30 października w Sosnowieckim Egzotarium odbędzie się halloweenowa impreza Magiczna Misja. Start wydarzenia o godzinie 20, a w programie organizatorzy zapowiadają grę Magiczną Misję z Centrum Gier Furia, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, nocowanie w egzotarium, a to oznacza zwiedzanie egzotarium wieczorem i rano. Na tę imprezę oczywiście obowiązują zapisy, szczegóły na stronie Egzotarium w Sosnowcu.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, na posiadających hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
17: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
18: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
17: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
0: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
19: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
0: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na Carrefour.pl.
14: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
17: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
18: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Kapitan, miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
2: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
4: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
5: Mamo, ten bohater jest dziwny.
6: Nie lubisz go?
5: Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
12: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
13: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1+1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
6: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
5: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
7: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista w samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj. Czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę narzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
9: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dnieotwarte.com.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: I po reklamie.

0: sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus. Chorzów. Drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co to właściwie jest Vice Tacos?
7: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
11: Śląsk na czasie.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Trwa Street Food Polska Festiwal, to na katowickim rynku. Możecie dobrze zjeść, bo czekają na Was dania z różnych stron świata. Są potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono, każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. A z nowości czeka na Was stoisko Smaki PRL-u. Znajdziecie tu bloki, chałwy, cukierki, gumy balonowe, lizaki, herbaty czy orężady.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
13: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
14: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
13: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
15: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
16: Na czasie.
15: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk. Cześć!

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Pakamoroza w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,9.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show.

0: numer 1 w Polsce.
1: Eskalive Remix. Eskalive Remix.
0: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę o północy
0: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
1: I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
6: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W centrum handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w centrum handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
9: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9:00 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9:00 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
15: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
14: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
15: Magnifique!
14: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
15: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
1: SK.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
9: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
8: Już mi się podoba.
9: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
10: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
11: Olku, już gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
12: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
14: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
16: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
19: I po reklamie.
4: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
4: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
3: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy
0: regulujemy się wewnętrznie.
4: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
19: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Esca Schlons.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eleonor w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. I teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła, Czarne 3E.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko

0: Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
0: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
8: A co to właściwie jest Vice Tacos?
9: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
10: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
11: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: pracę.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów, jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
1: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
0: Już mi się podoba.
1: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
2: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
3: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
13: I po reklamie.

0: Tu.sk w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co to właściwie jest Vice Tacos?
14: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem, czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
18: Razem z tym wschodzącym
15: wschodem, ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
17: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: to Mi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie.
9: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
16: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
15: Już mi się podoba.
16: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
17: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
22: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
23: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
24: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
29: Carrefour w sumie najlepszy jest.
30: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: informacja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
9: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
10: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
11: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To właśnie dziś odbędzie się 21. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej. Studenci i wykładowcy czekają na Was w 4 kampusach uczelni. W Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. Na poszczególne uczelnie możecie zaglądać już od godziny 17. Cała impreza potrwa do około 23. I co ważne, wstęp jest całkowicie bezpłatny. 21. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej patronatem objęło Radio SK.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
0: muzyką się żyje.
4: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl, a Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
5: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucherowanie.

0: wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
1: Już mi się podoba.
0: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
2: Traf w smak. Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
3: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
4: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A co to właściwie jest Vice Tacos?
13: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
14: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
15: I po reklamie.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
17: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobos, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
0: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
6: A ulubione śniadanie?
0: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
20: Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w Esce. Później The Kid LAROI i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around, tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Live Remix, porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
11: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
10: Już mi się podoba.
11: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
12: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
13: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A co to właściwie jest Vice Tacos?
16: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
17: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Auto promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
6: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
5: Już mi się podoba.
6: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
7: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
8: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
16: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
19: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
22: Śląsk na czasie.
23: Mam nadzieję, że już doskonale o tym wiecie, a jak nie, to Wam przypomnę. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w sobotni wieczór. To właśnie dziś odbywa się 21. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej. Do 23. na 4 kampusach w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku czeka na Was moc atrakcji. Między innymi warsztaty, pokazy w laboratoriach i przeróżne wykłady. Wstęp na 21. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej jest całkowicie darmowy.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
0: muzyką się żyje.
4: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up to Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
5: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
4: Już mi się podoba.
5: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
6: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
14: A co to właściwie jest Vice Tacos?
15: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
14: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

Rudimental, Khalidi, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości? No to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosty.

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma na prośbę, ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
8: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
7: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpraca z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
9: Imprezka.
7: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie. Tak zaczynamy.
10: Na czasie.
7: Dwie minuty po 19:00.
11: Gdy o

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem, a przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Round to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
6: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
9: A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
11: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina.
9: Śląsk na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Sosnowieckie Egzotarium przygotowało dla was imprezę z okazji Halloween. Przed nami magiczna misja. Te wydarzenie odbędzie się 30 października. Start imprezy o godzinie 20. A w programie gra magiczna misja z Centrum Gier Furia. Ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek. Nocowanie w Egzotarium, a to oznacza zwiedzanie Egzotarium wieczorem i rano. Na imprezę obowiązują oczywiście zapisy. Szczegóły na stronie Egzotarium w Sosnowcu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
13: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
12: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
14: Imprezka.
12: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vance Joy, Riptide, we 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się we sce. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
7: I po reklamie.

0: To Talking Body i Top Low. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wkładaj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Leave Come, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę, Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
9: Śląsk na czasie.
10: Natalia Czardą, cześć, witajcie ponownie. Jeżeli dziś nie zdążyliście, no to jutro koniecznie wpadnijcie na katowicki rynek. Tam odbywa się Street Food Polska Festival. Możecie skosztować dań z całego świata dosłownie. Jest kuchnia azjatycka, amerykańska, węgierska, hiszpańska, no i oczywiście polska. Food trucki w niedzielę 11 października czekać na Was będą od godziny 12 do godziny 20. Katowicki rynek Was zaprasza.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
12: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram Wam już teraz, 2:02. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu и All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskowa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem, szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w Esce.

Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugel, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę, jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.